0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Edyta Stańczyk, witam moich słuchaczy i zapraszam na spotkanie z kulturą, sztuką, ale również z dobrą rozrywką i poradami od trójmiejskich ekspertów. W dzisiejszym poradniku skupimy się na tym, jak zachęcić dzieci, by świat online zamieniły na offline i żeby zechciały z chęcią chodzić na przykład do teatru. O tym porozmawiam z moim gościem z Gdańskiego Miejskiego Teatru Miniatura. To i jeszcze więcej już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak została nową dyrektorką Miejskiego Teatru Miniatura. Pani dyrektor jest dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Z tej strony Edyta Stańczyk. No właśnie, nowa pani dyrektor, ale nie nowe miejsce, prawda? Przecież jest pani z tym miejscem związana od kilku lat. Przynajmniej od 4?
2: Nawet 6.
1: Nawet więcej. Właśnie.
2: No, tak się troszeczkę śmiejemy wewnętrznie w środku w teatrze, że nowa stara, pani dyrektor, bo też, no tak rzeczywiście jest. Od 6 lat pełniłam, czy przez ostatnich 6 lat pełniłam funkcję zastępczyni dyrektora Michała Derlatki i teraz, no taką podjęliśmy decyzję i tą decyzję, powiem, no, żeśmy przeprowadzili po prostu, jakby to, co żeśmy postanowili, to, co wymyśliliśmy, udało się dokonać, to znaczy zamieniliśmy się miejscami, jeszcze nie w pełni, jeszcze trwa procedura powołania Michała na mojego zastępcę, natomiast rzeczywiście plan jest taki, że ja po wygranym konkursie zostałam dyrektorką Teatru Miniatura. No i zaczynamy właśnie 4-letnią kadencję i tak jest to wymyślone, że będziemy ją prowadzić zarządczo wspólnie przy zachowaniu, mam nadzieję, i profilu, i też stylu, który żeśmy, no, jakby, no wydaje mi się, że jednak mimo wszystko z sukcesem prowadzili przez te ostatnie 2 sezony.
1: To ja gratuluję pani.
2: Bardzo dziękuję.
1: Tak sobie myślę, że właśnie to jest fantastyczne, że zajęła to miejsce osoba, która zna to miejsce jak nikt inny. Jest właściwie w procesie tego wszystkiego, co tam się dzieje i od strony takiej artystycznej, no ale też od strony, powiedziałabym, modernizacji, które się szykują w Teatrze Miniatura, prawda? Bo tak, ten obiekt wymaga jednak.
2: Tak, myśmy się bardzo, bardzo precyzyjnie od razu do początku z Michałem podzielili i ten podział jakby trwa. Natomiast ten punkt ciężkości, tak jak pani redaktor mówi, absolutnie się zgadzam, się przesuwa. To znaczy teraz najważniejszymi wyzwaniami są jednak wyzwania bardziej organizacyjne i właśnie przygotowanie i przeprowadzenie tej wielkiej modernizacji teatru. To jest nasz priorytet. Oczywiście przy zachowaniu ciągłości działalności artystycznej, też produkcji nowych spektakli, to będziemy oczywiście realizować. Natomiast no, musimy i no, bardzo chcemy i gdzieś widzimy, że to się naprawdę dzieje. Za te kilka lat już przenieść się, czy wejść ponownie do budynku po modernizacji, a wyzwanie jest ogromne, ponieważ budynek Teatru Miniatura nie był w zasadzie gruntownie modernizowany od lat 80., więc rzeczywiście sporo jest tych wyzwań, głównie pod względem dostosowania budynków do współczesnych dzisiaj w ogóle standardów. I to ze względu na widza, jak i na zespół i na to, co my prezentujemy na scenie.
1: No tak, tak, bo czyli, budynek z zewnątrz tak, bardzo
2: piękny.
1: Okazały, piękny, pięknie oświetlony, zawsze na każde święta, prawda, ale wewnątrz jednak ta tkanka wymaga
2: przeorganizowania. Zdecydowanie i co więcej, to zachowanie tego dziedzictwa i tej architektury Wrzeszcza, bo ten cały przód jest oczywiście w ewidencji i jest pod, no jest jakby może nie w rejestrze właśnie, natomiast jest pod opieką konserwatorską, może tak powiem, i to o to musimy bardzo mocno zadbać, o ten nasz charakterystyczny punkt, czyli o tą fasadę. Natomiast tak jak teraz jesteśmy już po wyborze wykonawcy projektu, dokumentacji projektowej, to pan, który właśnie z nami zaczął współpracę, wszedł i powiedział, no w środku nie za wiele zostanie. I to był bardzo piękny moment dla mnie, bo dokładnie tak jest to pomyślane, że ta skorupa, to zewnętrzne, to ciało będzie w zasadzie nienaruszone, chociaż lekko będzie oczywiście, to nie jest tak, że nie. Natomiast środek zmieni się totalnie.
1: Nie do poznania.
2: Tak.
1: To jaki macie państwo pomysł na właśnie na ten środek? Jak sobie to wyobrażacie?
2: Przede wszystkim najważniejsze dla nas jest to, żeby ta siedziba, ten teatr był dostępny dla widzów z wszystkich możliwych stron i w każdej funkcji. Bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy w zasadzie widz z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową może przy pomocy takiej jednej malutkiego podnośnika dostać się na widownię dużej sceny. Tam jest, no tam gdzieś staramy się wykroić kilka miejsc dla właśnie takich osób. Natomiast poza tą przestrzenią, czyli przestrzenią foyer i widownią dużej sceny, taka osoba, ale to nie musi być osoba na wózku, to może być osoba po prostu na przykład o lasce, mówiąc jakby już tak obrazowo, albo z jakimś w ogóle większym problemem ruchowym, po prostu nie wejdzie na przykład na spektakl na scenę kameralną, do której trzeba zejść po wielu schodach. Na przykład. Na przykład z sekretariatu nie skorzysta, ponieważ sekretariat i w ogóle wszystkie biura są na drugim piętrze i nie może się tam dostać, więc trzeba rzeczywiście jakieś kuriozalne robić historie, schodzić gdzieś tam, dbać już nawet nie o widza, tylko o osobę, która chce z nami współpracować i przychodzi po prostu z jakimś pomysłem. Więc ten budynek jest po prostu niedostępny. To jest jakby najważniejsze, bo jest on rzeczywiście po pierwsze niewyposażony we wszystkie dzisiaj już znane nam podnośniki i wejścia umożliwiające jak najbardziej sprawne poruszanie się, ale też cała ta strona po drugiej stronie, czyli strona sceny, no to jest, możemy tam prowadzić naprawdę wspaniałe takie, no nawet nie chcę powiedzieć lekcje, ale może takie wykłady dla studentów, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak w ogóle wyglądał teatr 50, 70, nawet może więcej lat temu. Tak, bo to jest scena pozbawiona w zasadzie kompletnie jakichkolwiek dzisiaj już, co jest oczywiste, urządzeń scenicznych. Czyli my nie mamy w zasadzie ani oczywiście tam obrotówce, to w ogóle nikt nawet nie myśli, ale nawet sprawnie działającej zapadni, bo jedyna, którą mamy jest, no musimy się mocno namęczyć, żeby ją w ogóle uruchomić. Natomiast no, całość jest no, bardzo płytka, bardzo wysoka. No, ta widownia, która jest na dużej scenie, jest widownią płaską, czyli nie amfiteatralną, czyli jak siedzi 250 dzieciaków, to jedni zasłaniają drugim. Jak przychodzi widz weekendowy, to wszyscy oczywiście dzieci na kolankach i te dzieci z tymi rodzicami. No, mamy zabawę dużą. Jak

0: wszystko, wszystko, wszystko, wszystko.
1: Co jest grane w Trójmieście?
2: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
3: No tak, XXI wiek, tak. Już by się chciało, prawda? Żebyście i państwo na tej scenie mieli komfort i ten widz, żeby miał komfort, tak. I żeby dobrze widział, dobrze słyszał, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi.
0: Przede wszystkim tak, ale też te propozycje, które się pojawiają dzisiaj, realizacji czy produkcji nowych spektakli teatralnych, też zakładają, że ta przestrzeń i sceniczna, i przestrzeń widowni, no musi być coraz bardziej też dostępna i stwarzająca takie możliwości, że ten widz, ta relacja z nim jest coraz bliższa. Oczywiście nie uciekniemy od sceny pudełkowej, czyli właśnie tej, gdzie dzieli nas to proscenium, czy ono jest wyższe, czy niższe. W jakiś sposób zawsze ta forma tradycyjnej tradycyjnego teatru będzie. Natomiast no, ta scena kameralna, którą też oczywiście przebudujemy, która właśnie ma być też połączona jakimś rodzajem windy, bo ona jednak zostaje na dole, no będzie już, myślę, taką bardziej sceną dużych możliwości dla takich spektakli, które zakładają właśnie no, większą dostępność, ale też większe takie szaleństwo scenograficzne, myślę.
2: Czyli tak, wiemy już, co na potrzeby aktorów, co na potrzeby widza, a czy myślicie państwo też o takim miejscu, gdzie, nie wiem, będziecie edukować jakichś młodych aktorów, będzie dla nich przestrzeń?
0: Tak, to znaczy robimy to cały czas. Właśnie jesteśmy dosłownie tuż przed ogłoszeniem kolejnego sezonu Akademii Miniatury. To jest taki nasz cykl warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej mniej więcej, chociaż mamy też grupę młodzieżową. Właśnie samą zrobiłam sobie korektę, żeby nie zapomnieć o nich. I teraz robimy to tak, że no jest, to jest dopiero wyzwanie, no taka ekwilibrystyka z kalendarzem i z przestrzeniami, ponieważ my musimy korzystać z tego, co mamy, czyli w zasadzie z trzech scen, bo gramy na scenie dużej, na scenie kameralnej i mamy taką malutką salę prób. Oczywiście wykorzystujemy też czasami jak trzeba i korytarz, i foyer, i też w tym roku powraca pracownia plastyczna, w której będą też warsztaty scenograficzne. Natomiast no, myślą, i to jest coś, z czym my się zmagamy na co dzień. Jak to połączyć, jak się poprzesuwać, kiedy stoi dekoracja albo jest tam próba aktorska, żeby za chwilę wejść dzieciakami i robić też zajęcia czy warsztaty, które bardzo często wymagają po prostu pustej, dużej przestrzeni.
2: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak. W teatrze zostaniemy na chwilę, a to za sprawą radiowego poradnika, w którym o tym, jak zachęcić dzieci do chodzenia do teatru. Zapraszam.
1: Co jest grane w Trójmieście? Istotne dla Trójmiasta.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Koniec boiska pod wierzbami. Ulubione miejsce mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku zostało ogrodzone płotem, a wejścia na jego teren pilnuje ochrona. Deweloper przystąpił bowiem do budowy inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu.
5: Postawili płot, by żadnej informacji, ogrodzili nam teren dla naszych dzieci.
6: No lipa, straszna lipa. Teren został mieszkańcom odebrany, zerwawszy wszelkie porozumienia, które były wcześniej zawarte z mieszkańcami.
4: Deweloper zapewnia, że chce budować nowe boisko przy Bastionie Wilk, ale nie wszyscy w dzielnicy się na to zgadzają. On musiał się zgodzić z decyzją sądu. 10 miesięcy spędzi w więzieniu 22-latek z Kościerzyny. Mężczyzna zaatakował opiekuna placówki dla bezdomnych, a potem szarpał i znieważył ratowników medycznych, którzy przyjechali z pomocą. Wyrok zapadł w trybie przyspieszonym. Rusza renowacja miejskich ławek w Gdańsku. Do konserwacji zostało wytypowanych 280 egzemplarzy ustawionych w parkach, na skwerach i terenach zielonych w 20 dzielnicach miasta. Prace potrwają do początku października. Biuro drogowe z Gdyni ma zaprojektować ronda turbinowe na węźle Straszyn, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dostanie za to 1,5 miliona złotych. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Z nowej infrastruktury kierowcy mają skorzystać pod koniec 2029 roku. A w Gdańsku ruszyły konsultacje strategii rozwoju Pomorza. Dokument, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku.
7: Pomorze musi wykorzystać rolę lidera transformacji energetycznej, zapewniającego dostawy czystej energii jako przewagi konkurencyjnej pomorskiej gospodarki, a w szczególności przemysłu.
4: Mówił marszałek województwa Mieczysław Struk. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej otrzymali patent na preparat chroniący rośliny uprawne przed chorobami bakteryjnymi przy użyciu zimnej plazmy atmosferycznej. Metoda bazująca na wodnych roztworach soli nieorganicznych stanowi ekologiczną alternatywę dla chemicznych pestycydów.
1: Tydzień w Trójmieście.
4: W październiku rusza rewitalizacja Placu Wałowego w Gdańsku. Odtworzony zostanie historyczny przebieg alejek i fontanna. Przebudowane zostaną chodniki, ulice oraz kanalizacja deszczowa, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
8: Chcemy, żeby ta część miasta, właśnie stare przedmieście z Placem Wałowym, odzyskało swój dawny blask, ale żeby także

0: odzyskało mieszkańców.
1: Koszt inwestycji wynosi prawie 26 milionów złotych. Dawny blask ma odzyskać także zabytkowa kamienica przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budynek pod numerem 117, nazywany Domem Szpiega, przejdzie kompleksowy remont. Prace mają potrwać rok. Po zakończeniu tych prac obiekt będzie pełnił funkcję biurową. A w Gdyni powstanie wspólny zamiejscowy punkt Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt ma ruszyć w październiku. Dyżury będą odbywać się raz w miesiącu w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25. Na 2 lata więzienia oraz grzywnę skazał sąd rejonowy w Sopocie 52-letniego obywatela Kosowa Andrea M. W marcu 2023 roku mężczyzna razem z kolegą włamał się do auta i ukradł biżuterię o wartości 1 000 000 euro. Biżuteria miała być wystawiana na targach Amberif. Drugi ze sprawców wciąż jest na wolności. To już ostatni dzwonek, by przedłużyć uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
2: Do końca września należy mieć podbitą legitymację dziecka. Oraz jeżeli jeszcze nie mieliśmy pakietu, to należy ten pakiet mieszkańca dodać.
1: Formalności można dopełnić przez internet lub osobiście w jednym z centrów obsługi mieszkańca. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną 2 magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton peletu. To, jak informuje Węglokoks, pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla. Koszt inwestycji to 45 milionów złotych. Była pierwsza dama Danuta Wałęsa została powołana w skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Status działaczki opozycji antykomunistycznej Danuta Wałęsa uzyskała w 2024 roku.
3: Edyta Stańczyk, ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
5: Audycja poradnicza.
3: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Porozmawiamy o tym, jak przekierować dzieci ze świata online do ciekawego świata teatralnego offline.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
6: W czasach, kiedy tak naprawdę dzieci mają trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, ze skupieniem się, z uwagą, właśnie to może... Tutaj jest taka przestrzeń na to, żeby zachęcić do tego, żeby się wsłuchiwały, ważnymi obserwatorami. Właśnie. A jak to robić? Jak zaszczepiać
7: to w dzieciach? To jest to podstawowe zadanie. No myślę, że to jest ta praca, którą my wykonujemy po prostu mozolnie, dzień w dzień. To znaczy, jak sprawić, żeby dzisiaj, właśnie w 21, 26, forma teatralna, czyli jednak takiego skupienia, pójścia do przestrzeni, czy bardziej ciemnej, czy mniej ciemnej, czy z tematem trudniejszym, czy łatwiejszym, to już w zależności też od poziomu percepcji, jak dotrzeć, jak zainteresować, jak utrzymać uwagę i przede wszystkim sprawić, żeby pewnie nie dla każdej osoby w tej grupie, ale przynajmniej dla części było to na tyle interesujące albo uruchamiające jakieś pokłady wrażliwości, że po pierwsze powrócą, czy w bardzo młodym wieku, czy w dorosłym, albo zapamiętają, że to gdzieś jest dla nich jakaś przestrzeń też ważna. To jest bardzo trudne, bardzo.
6: No właśnie, jak wam się to udaje? Jakie środki wykorzystujecie?
7: No myślę, że tutaj tajemnicą jest na pewno bardzo wysoka jakość tego, co proponujemy, czyli też dobór tekstów i twórców. To są rzeczywiście spektakle przygotowywane i propozycje z bardzo dużą uważnością. Mamy takie doświadczenie ostatniego sezonu, na przykład, o którym mogę powiedzieć. Mieliśmy spektakl bardzo, bardzo trudny, kiedy tytuł tego spektaklu jest kiedy tata zamienił się w krzak w reżyserii Tomasza Maślankowskiego na podstawie takiego bardzo, bardzo, bardzo dobrego tekstu holenderskiej autorki. No i tutaj to jest tekst, który opowiada oczywiście o temacie mocno wojennym, czyli o temacie kryzysu, temacie rozstania, temacie przejścia, podróży, ucieczki, zagrożeniu, więc naprawdę jak na teatr i na w ogóle takich bardzo młodych ludzi, szczególnie w kontekście, w którym jesteśmy politycznym mocno, no jest to duże wyzwanie i mocno się z tym zmagaliśmy z dwóch poziomów. Oczywiście jakby sprzedaży, dostępności i tłumaczenia, dlaczego na ten spektakl przyjść dzisiaj, kiedy jesteśmy dosyć mocno pewno też już obciążeni tematem wszyscy, dlaczego przyprowadzić młodzież, natomiast też bardzo wykonaliśmy jakąś gigantyczną pracę, przygotowując się sami, na różnych poziomach. I aktorskim oczywiście, ale też edukacyjnym, też sprzedażowym, czyli wszyscy przeszliśmy przez jakiś rodzaj spotkań, rozmów, bardziej takiej pogłębionej diagnozy, dlaczego mamy o tym opowiadać. No i gdzieś wyszło nam to, o co pani pyta, że to gdzieś jest takie pierwsze i podstawowe zadanie nasze teatralne, czyli my sobie też tak to nazwaliśmy, że jednak bardzo mocno bezpiecznej przestrzeni, którym jest sala teatralna, kiedy można się trochę schować, trochę wyciszyć, jednak bardzo często podejmujemy tematy ogromnie trudne. I to jest gdzieś ta taka prawda, co my z tym zrobimy dalej. Jeżeli to umiejętnie dalej posuniemy, czyli właśnie nie zostawimy tego widza samemu, czyli damy mu taką możliwość później jakiejś rozmowy, czy jakiegoś właśnie warsztatu, czy jakiegoś działania, to na pewno on będzie mógł jakby sobie z tym dalej poradzić. Natomiast oczywiście sama forma już też artystyczna musi być na tyle zrobiona umiejętnie, żeby, no bo nie każdy będzie miał taką możliwość tego poszerzenia, wiadomo. Więc gdzieś to musi być tak zrobione, żeby to dziecko wychodziło też z takim poczuciem, że coś ważnego w tym momencie się zadziało. Oczywiście nie jest tak, że to jest skupiamy się na takiej formie. Mamy też spektakle, które są po prostu lekkie, no nie chcę powiedzieć, że rozrywkowe, no ale natomiast dające jakiś taki wentyl radości i po prostu myślenia, że coś przeżyły bardzo przyjemnego. Natomiast no gdzieś myśląc o
6: nie unikacie
7: świecie
6: trudnych tematów
7: dla dzieciaków i po to w ogóle po co my jesteśmy i co my tak naprawdę robimy, po co jest dzisiaj teatr dla dzieci i młodzieży, to myślę, że po to. I jakby najważniejsze dla nas jest, żeby jednak mimo wszystko mieć chociaż jakikolwiek moment, że oni odłożą te telefony, jakoś spojrzą na siebie, co jest bardzo trudne, tak jak to, co robimy też bardzo często na zajęciach, czyli taki moment, że stańcie naprzeciwko i spójrzcie sobie w oczy. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne na różnych poziomach. No oczywiście najtrudniejsze na tym najmłodzieżowym, wiadomo. Natomiast no myślę, że no, to jest nasze podstawowe zadanie. Jak trochę działać w tym offline'ie, ale też, żeby on był cały czas atrakcyjny i ciekawy.
6: Bardzo ciekawe wyzwania, naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że jednak scena, to co pani powiedziała, taka przestrzeń bezpieczna, prawda? No to na tej scenie wiele się traum przepracowuje też, prawda?
7: Oczywiście, no to myślę, że wszyscy mamy te doświadczenia, już też i z bardziej młodego wieku, ale też z dorosłego. Jak jeżeli w ogóle wybieramy taką formę spędzenia wolnego czasu, jaką jest pójście do teatru i się decydujemy na zakup biletu, więc gdzieś tam jednak patrzymy, na co idziemy i co wybieramy. No i to trochę też potem pokazuje, ale to myślę, że to też dotyczy trochę szerzej, też jakie książki czytamy, jakie wystawy. To jest myślę, że w ogóle dostęp do kultury i wszystko to, co gdzieś nas jednak mimo wszystko tylko interesuje poza innymi rzeczami, pracą i życiem rodzinnym czy prywatnym.
6: Dokładnie.
7: Myślę, że to jest ten moment, tak.
6: Ważna rzecz, o której pani mówi, no właśnie, bo gdyby tak chcieć uczulić rodziców, to co jest ważne, tak, jeśli mamy małe dzieci w domu, to jak je zachęcić do tego, żeby one chciały się interesować?
7: Ja myślę, że jak najbardziej otwierać świat i pokazywać. To znaczy rozmawiać to jest jakby w ogóle podstawa, myślę, najważniejsza. Natomiast pokazywać im wszystko to, co, za czym my tęsknimy w tym życiu dorosłym. Bo to jest trochę tak, że potem już oczywiście pędzimy, już jest ten moment, kiedy musimy rzeczywiście dbać o to, żeby wiadomo, praca, szkoła, jest ten rytm ogromny. Natomiast bardzo często jest taki tak, że pojawiają się te dzieci i to są właśnie nasi widzowie. Jest ten moment, kiedy się pojawiają niemowlaki albo trochę starsze dzieciaki i właśnie szukamy, co możemy z nimi zrobić. Właśnie mądry rodzic, czy bardziej zaangażowany wybierze, szuka mocno, gdzie może się skierować. I myślę, że teatr jest takim miejscem, kiedy można zadbać i o to bardzo małe dziecko, bo my na przykład mamy spektakle też już w zasadzie od pierwszych dni życia, nawet też dziewczyny w ciąży przychodzą, bo to są takie spektakle dla najnajów, czyli taki dla bardzo, bardzo małych dzieci. Spektakl bardzo mocno oparty też po prostu na sensoryce. I wtedy trochę to widzimy, że to działa jakby w dwie strony, bo tak jakby ten dorosły się zapada, jakby będąc tym dzieckiem, więc jest mu bliżej, jest jakby bardziej na tym skupiony też na sobie jednocześnie, bo myśli też pewnie o jakichś takich rzeczach bezpiecznych, miękkich i ważnych. I to jest taki moment, kiedy może zobaczyć, jak to dziecko może dalej poprowadzić, żeby tego nie odpuszczać, żeby tego nie zaniedbać później, bo bardzo często jest tak, że te wizyty, czy ten pomysł, że gdzieś pójdę, jest jednorazowy, albo takie bardzo incydentalne. A dobrze jakby wydaje mi się, tak w ogóle, jeżeli chcemy naprawdę oderwać te dzieciaki później od tych komórek, tabletów i sprawić, żeby oni wyszli z domu i zobaczyli, gdzie mieszkają na przykład.
6: Tak.
7: To też jest bardzo, bardzo ciekawe nasze doświadczenie w całej naszej takiej działalności związanej w ogóle z tożsamością Gdańska na przykład. Mamy też takie doświadczenie, żeby w ogóle wyjść przed dom i zobaczyć, gdzie jestem i skąd i po co i dlaczego i w ogóle porozmawiać z rodzicami. To myślę, że jakby bez takiego rytmu i bez takiego doświadczenia, że jednak gdzieś to jest dla nas ciekawe, tylko to, wie pani, no czasami to jest po prostu bardzo trudne, no bo trzeba na to po prostu znaleźć czas. I to jest, myślę, że wyzwanie największe. Skupienie na sobie, na dziecku i jeszcze do tego na trudnym spektaklu. No,
6: ale warto poszukać tego czasu i nie zabijać w sobie dziecka też przede wszystkim.
7: Przede wszystkim. Mm-hmm. Znaczy w ogóle nie zabijać ciekawości świata. Ja myślę o otwartości na to, co nas czeka i takiej zgody na to, że też może być po prostu różnie. I że nie wszystko może być miłe, sympatyczne, że czasami coś może nas zaskoczyć.
5: Audycja poradnicza.
3: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
4: Co jest grane w Trójmieście?
6: Co ciekawego, już wiemy, czym rozpoczynacie ten nowy sezon.
7: Tapczanie, tak. Mm-hmm. Rozpoczynamy sezon. Myśmy wiele lat temu, kilka lat temu dobrych postanowili, że będziemy nasze sezony nazywać, żeby sobie jakoś wybrać kierunek troszkę tego, o czym opowiadamy i czym się zajmujemy, bo to troszkę to jest tak, że jak wybierzemy sobie tą nazwę, to hasło, ten tytuł tego sezonu, to potem łatwiej nam jest też prowadzić czy działania edukacyjne, czy też dobierać propozycje repertuarowe, więc ten najbliższy się nazywa Poza schematem. Zastanawialiśmy się, czy wersję angielską tutaj Out of the Box nie byłaby lepsza, więc tak troszeczkę dlatego o tym mówię, że dla może młodszej publiczności będzie to bardziej zrozumiałe niż Poza schematem, natomiast zostawiliśmy wersję polską i troszkę tak właśnie chcemy zrobić, że trochę wyjść poza schematy, ale też troszkę poszukać takich form nowych, trochę odkrywać. Gdzieś jakiś eksperyment się pewnie wedrze, ponieważ ten sezon jest bardzo mocno nastawiony, jeżeli chodzi o nowe pozycje, na młodych ludzi i rzeczywiście, jak spojrzeliśmy na to, kogo nam się udało tutaj zaprosić do pracy, to będą głównie osoby bardzo młode. Na początku często swojej kariery. Mhm. I to jest trochę takie myślenie, że mamy przez te kilka ostatnich sezonów, czyli dwóch tych kilku lat, bardzo dużo repertuaru, który jest po prostu repertuarem dobrym, cały czas jakby dostępnym do pokazywania, do prezentacji na scenach, natomiast mocno, to się mówi w naszej branży, niewygranym. To znaczy jest jeszcze na niego zainteresowanie i widz jest chętny, żeby oglądać. Więc zostajemy na tym, co się udało nam na tych dużych premierach, ciekawych propozycjach, a to, co wchodzi, to są rzeczy zupełnie będą oczywiście, wiadomo, będą nowe, ale też trochę jesteśmy ciekawi, co z nich. Nie są one takie jakby oczywiste, co z nich tak powstanie. Więc zaczynamy, tak jak mówiłam, Bibułą w Tapczanie, czyli naszym hitem. Większość festiwali i różnych nagród, tak, jesteśmy w takim dobrym momencie, kiedy jesteśmy na takiej fali z tą Bibułą i bardzo się cieszymy. A żeby dopełnić jeszcze, jeżeli ktoś jest bardzo fanem tego spektaklu, bo wiem, że są takie osoby, które oglądają go wielokrotnie, to zrobiliśmy drugi odcinek jakby, czyli drugą część Wartości Gdańskich, tym razem poświęconą równości i to się nazywa Dżinsy na parapecie. Autorką tekstu jest Sylwia Hutnik i to jest takie czytanie ilustrowane, ponieważ scenografię i przepiękne rysunki do niego zrobiła Magda Danaj, znana z porysunków. Później mamy w repertuarze nasze spektakle i dla mniejszych, i dla starszych, i właśnie dla tych niemowlaków, o których mówiłam, jest we wrześniu jest Przypływ, dla przedszkolaków Gdybym był dorosły, a na koniec września powraca Mały Książę, czyli nasza premiera, ostatnia premiera sezonu na dużą scenę, natomiast też we wrześniu zapraszamy, to jest na spektakl, który się nazywa 28 dni z życia dziewczyny i to jest spektakl, który prezentujemy na scenie kameralnej dla takiego widza, może starszego, powiedzmy takiego, on jest chyba 8+, u nas zapisany, nawet zobaczę, czy nawet nie więcej, chyba już poprzednie 10 nawet podwyższyliśmy wiek do 10+, ponieważ to jest spektakl, myślę, bardzo, bardzo ważny i szczególnie zapraszam wszystkie mamy z córkami, ponieważ on jest poświęcony menstruacji, dojrzewaniu, i wszystkim takim sprawom, o którym się wydawało bardzo przez wiele lat, że w ogóle się nie mówi. Tak. A teraz nareszcie jednak ośmieliliśmy się i myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, nie tylko plastycznie, wizualnie, aktorsko, ale w ogóle a propos tego pociągnięcia dalej tematu, że bardzo często mamy takie doświadczenie, że wiemy, że potem wracają do domu i często przychodzą też do nas zestawy babcia, mama i córka.
6: Świetnie.
7: Ale też biorą czasami brata, co jest już w ogóle idealne, mhm. albo ojca. Też mamy także ojciec z córką. I potem jest rozmowa właśnie o tych różnych sytuacjach, które są bardzo często w ogóle niemożliwe kiedyś było do opowiadania czy do rozmowy. Więc rzeczywiście bardzo jest ten różnorodnie jest skonstruowany ten repertuar. Wrzesień to przede wszystkim dla nas też start takiego projektu, który realizujemy już 5. rok, który się nazywa Sztuka się robi. To jest inkubator teatralny, ponieważ i to też są młodzi ludzie. W drodze konkursu zapraszamy kolektywy artystyczne, które przez tydzień pracują w naszej przestrzeni i przygotowują takie szkice spektakli dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków, jednocześnie angażując dzieci z zaprzyjaźnionych nam przedszkoli.
6: Fajnie.
7: I powstają takie 3 szkice, my je oglądamy, jeszcze dokładamy, robimy taki mini przegląd, dokładamy to, co jest ciekawe, czyli jeden z naszych spektakli, ale też udało nam się w tym roku zrobić coś, o czym w ogóle myśleliśmy na samym początku tego projektu, czyli zaprosić spektakle, które już pełne, które przerodziły się z tego szkicu, czyli ktoś zobaczył szkic i zaprosił do siebie, do teatru, czy w tym przypadku też do szkoły teatralnej i rozwinął większą formę. I my to trochę sobie konfrontujemy, patrzymy, więc mamy rzeczywiście taki prawdziwy inkubator artystyczny.
6: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
7: Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie.
4: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura. Milion antracytowych cegieł. Piękne drewniane wnętrze. A do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
8: Zgadza się, bardzo mi miło.
6: Edyta Stańczyk z tej strony.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
6: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
8: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
6: kreatywne. Takie skojarzenia, no tak.
8: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
6: Dokładnie.
8: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
6: Scenę, a nawet 3 sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
8: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny, przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
6: No ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie powiedziałabym wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu? Czy to był przypadek?
8: To znaczy ja pracowałam w przedziale edukacji, którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy no grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
6: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze?
8: Mhm. Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczanie są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało, którzy właśnie mieli różne trudności.
6: Mhm. Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
8: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci.
6: A,
8: więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią, więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
6: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują, takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska?
8: No tak, oczywiście, nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz w świętej pamięci już dyrektor.
6: Dokładnie.
8: Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria.
6: Tak.
8: I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, nie, żeglarze, podróżników, sportowców, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
6: Tak, bardzo
8: różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć chyba pana Heweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
6: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, w starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
8: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr i pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było, a naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda, a myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
6: Tak, miłośnik Szekspira.
8: Niesamowity.
6: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, tak, prawda?
8: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także no, jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
6: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
8: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
6: Tak. I nagle oto mam otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
8: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak, zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
6: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
8: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
6: Czyli takie mobilne warsztaty.
8: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy, jakie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
6: Mamy tą samą pasję.
8: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie, każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy: młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
6: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira, on jest dla wszystkich, prawda?
8: Oj tak.
6: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy nie mogli doczekać się quizu Wiedzy o Gdańsku. Jest już Monika Tarka, dlatego możemy zaczynać naszą zabawę.
5: Audycja rozrywkowa.
6: A ja zapraszam słuchaczy z Gdańska i okolic na quiz dotyczący tego pięknego miasta. Przypomnę, że mogą się Państwo do niego zgłaszać przez stronę radiopogoda.pl, a do wygrania są oczywiście gadżety radia. Ale myślę, że tutaj to nie jest ta najważniejsza część tego quizu, tylko takie sprawdzenie się, ile Państwo wiedzą na temat swojego miasta, czy miasta, w którym mieszkacie, albo miasta, które bardzo często odwiedzacie, czy nawet może miasta, które kochacie. Dzisiaj sprawdzimy to u pani Agaty. Dzień dobry, pani Agato, witam.
9: Dzień dobry, to dzwoniłam się.
6: Udało się, tak?
9: Udało się, tak.
6: Tylko nie wiem, czy się pani będzie cieszyć po tych pięciu pytaniach. Bo
9: nie wiem, zobaczymy.
6: Dzisiejszy zestaw do zbyt łatwych nie należy.
9: Okej. Okay.
6: Ale trzeba to wziąć na klatę, po prostu. Nie przerażać się, tylko próbować swoich sił.
9: Postaram się.
6: Jak będzie 5-5, to będę naprawdę bić gromkie brawa.
9: Dobra, coś tam wiem, więc najwyżej będę improwizować.
6: Ale coś pani wie, bo pani się interesuje gdańskim, historią, tak, czy po prostu łazi po Gdańsku i sobie zwiedza?
9: Łażę, mieszkam, pracuję w Gdańsku od urodzenia.
6: A, no to, o, no to wiedza powinna być zacna. Chociaż, no, bywają takie przypadki.
9: Różnie to bywa.
6: No właśnie, że mieszkamy w tym mieście i później się dowiadujemy, że ktoś był, coś odwiedził, coś zobaczył, a my mówimy tak, a ojej, a ja tu mieszkam już 30 lat i jeszcze tego nie widziałam.
9: Dokładnie, albo wszystko się zmienia i nagle się okazuje, że chodzisz i nagle się okazuje, że tego budynku po prostu tutaj nie było.
6: Tak, wczoraj. To też prawda.
9: Tak,
6: no super. Dobrze. To my tu gadu, a tu pytania czekają. Uwaga.
9: O Boże, dobrze.
6: Pani Agato, pierwsze pytanie. Która z wymienionych postaci była burmistrzem Gdańska i inicjatorem budowy fontanny Neptuna, więc ważna postać? Czy to był Jan Heweliusz, czy Bartłomiej Szachman, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
9: Druga odpowiedź.
6: Tak, druga odpowiedź. Tak? Rzeczywiście. No, zresztą to jest jedna z najbardziej znanych chyba w Gdańsku historii, więc nie dziwię się, że pani wiedziała. Pięknie się zaczyna. Czas na pytanie
9: super.
6: Drugie. Jak nazywa się tradycyjne gdańskie danie, często podawane z rybami? Czy pierogi, czy kaszubski śledź w śmietanie, czy bigos?
9: No to akurat wiem. Śledź w śmietanie. No, oczywiście, kaszubski.
10: No oczywiście.
9: Bardzo smaczny.
10: Pycha, prawda? Ja uwielbiam. Tak. W ogóle bardzo lubię śledzie, ale kaszubski to jeden z moich ulubionych, przyznaję się bez bicia.
9: Najlepszy.
10: Nawet mi się teraz tak by zjadło takiego śledzika. Jak tak sobie pomyślałam. No dobrze, no to po tym pysznym pytaniu kolejne trochę trudniejsze dotyczące historii Polski. Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w Gdańsku w 1980 roku? Powstanie warszawskie, podpisanie porozumień sierpniowych czy wybuch II wojny światowej?
9: Porozumienia sierpniowe, tego jestem
10: no
9: pewna.
10: Tak. Zwłaszcza, że te pozostałe odpowiedzi to w ogóle od razu można było wykluczyć.
9: Dokładnie.
10: Tak jest, dokładnie ten słynny moment w polskiej historii, który doskonale wszyscy znamy albo z historii, albo po prostu pamiętamy. Pytanie czwarte. Tak, ja też pamiętam. Pytanie czwarte. W którym roku Gdańsk opowiedział się za polskim królem po klęsce krzyżaków pod Grunwaldem? 1333, 1410 czy 1525?
9: No jak Grunwald, to stawiam na 1410, ale nie jestem tego pewna.
10: Tak, to był 1410, ale tę niepewność rozumiem, dlatego że pomimo, że się opowiedział za polskim królem, to tak naprawdę kres panowania zakonu w Gdańsku to dopiero rok 1454, więc troszeczkę później, więc nie dziwię się tym wątpliwościom, ale dobra
9: ale
10: odpowiedź. Tak,
9: ale
10: dobra odpowiedź. W herbie miasta pod ponad dwoma krzyżami od tamtej pory widniała królewska korona Jagiellonów. To taki...
9: I tego nie wiedziałam.
10: No to można się...
9: Właśnie, to dlatego.
10: No właśnie, no to można się takich ciekawostek właśnie dowiedzieć. No to mamy pytanie piąte, ostatnie. Pytanie brzmi, które z gdańskich miejsc jest Centrum Edukacji i Kultury Morskiej? Czy to jest Narodowe Muzeum Morskie, czy Centrum Hevelianum, czy Europejskie Centrum Solidarności?
9: Też tego do końca nie wiem, ale myślę sobie, że jeśli kultury morskiej, to musi to być Narodowe Muzeum Morskie, ale też nie jestem pewna, więc mogę tutaj...
10: Tak, to bardzo słuszna dedukcja.
9: Dobra.
10: Oczywiście. Super. Narodowe Muzeum Morskie, tak, brawo, zaliczone.
9: Cudownie.
10: No znakomicie.
9: Dziękuję.
10: Będę biła, no to biję, no. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Chociaż to taka poważna instytucja, bo ona po prostu powstała w celu zachowania tego dziedzictwa związanego z żeglugą, szkutnictwem, robieniem okrętów, rybołówstwem i tak dalej. Także to poważna instytucja, ale zachowanie dziedzictwa naszego jest bardzo, bardzo ważne, więc ma ważną rolę to
9: dokładnie
10: muzeum.
9: Dokładnie. Jeśli ktoś nie był, to po prostu polecam, bo to też jest fajne miejsce.
10: Nie byłam, więc dziękuję za polecenie. Dziękuję pięknie.
9: Dziękuję pięknie.
10: A na koniec zapytam jeszcze, ulubione pani miejsce w Gdańsku?
9: Ja mam swoje takie miejscówki ulubione.
10: Nie będziemy reklamować. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam w takim razie.
9: Dziękuję ślicznie. Dobrego. Do usłyszenia.
10: Do usłyszenia. A ja zapraszam Państwa oczywiście do słuchania kolejnego quizu o Gdańsku.
5: Audycja rozrywkowa.
3: To jest koniec dzisiejszego quizu, ale nie koniec zabawy. Czekamy na kolejnych odważnych gdańszczan. Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Ciekawe Trójmiasto.
3: Inspirować, tworzyć, wspierać to założenie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji i promocji IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
3: Myślę sobie, że ta nowa przestrzeń daje takie możliwości, żeby realizować jakby te wszystkie założenia.
11: Tak, myślę, że tak, że przenosząc się do większego pomieszczenia, do większej przestrzeni, zyskaliśmy możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców i przede wszystkim zainteresowania naszą ofertą zupełnie innych grup docelowych, bo przez to, że jesteśmy blisko galerii handlowej, przychodzi do nas również młodzież, dla której szukujemy coś specjalnego i wciąż badamy ich potrzeby.
3: Jakie one są?
11: Na pewno młodzież potrzebuje wolności wyboru, wolności słowa i samodecydowania o tym, co im odpowiada, dlatego to zawsze taki stąpamy po kruchym lodzie, ale razem z badaczkami, które przeprowadziły z nami warsztaty dotyczące potrzeb młodzieży i też przede wszystkim rozmawiały z nimi, wypracowujemy powoli jakąś tutaj sferę działania. Raport z naszych badań być może przyda się też innym instytucjom kultury, które tak jak my zmagają się z właśnie dotarciem do tej grupy docelowej, która jest chyba jedną z najtrudniejszych w tym momencie.
6: To jeśli chodzi o oferty.
11: Przede wszystkim literatura, na to bardzo mocno stawiamy, edycja festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, przeznaczonego dla tłumaczek i tłumaczy. I bardzo mocno stawiamy na kino. Wchodząc do Kunsztu Wodnego, zyskaliśmy nową przestrzeń, bardzo dobrą przestrzeń. I tutaj koordynatorką kina jest Patrycja Blindow, która ma już bardzo dużo doświadczenia. Współtworzy kino Żeglarz w Jastarni. Chyba jedno z najpopularniejszych kin studyjnych w Polsce obecnie. A tutaj na północy to już w ogóle. I tutaj mamy dużo pokazów specjalnych, które myślę, że w tych kinach trójmiejskich są, ale nie wybrzmiewają tak mocno, bo Patrycja stawia mocno na niszowe spotkania, które, jak się okazuje, przyciągają bardzo dużo osób. Na przykład mieliśmy spotkanie dotyczące oscarowego już filmu, bo filmu, który wszedł na shortlistę oscarową, Nikab, a to wszystko obudowane zostało koncertem Dawida Złego, który rapuje po kaszubsku, więc działo się i odbiór był naprawdę fantastyczny. I tutaj bardzo dbamy o to, żeby takie spotkania obudować czymś więcej niż tylko seansem. I tutaj, jak już mówiłam o tej grupie docelowej, dzwoni przede wszystkim młodzież.
6: No to pięknie, to fajnie, czyli z jednej strony seans, a potem jakby to wszystko, co się wokół dzieje. Czyli...
11: Tak, dużo spotkań, dużo rozmów i myślę, że rozmowa i spotkania to będzie coś, co będzie nam towarzyszyło przez cały rok.
6: A propos kina, bo wiem, że przygotowujecie się Państwo do takiego projektu, który będzie otwarty dla osób niepełnosprawnych.
11: Tak, kino dostępne, czyli kino dla osób z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja, napisy, osoby z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku są bardzo mile widziane zawsze u nas, ale tym razem skierowaliśmy coś specjalnie dla nich, żeby ułatwić odbiór tego filmu. Co ważne, nie będą to seanse tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale będą to seanse włączające. Każdy tak naprawdę będzie mógł kupić bilet i uczestniczyć w projekcji filmu.
6: Osoba niepełnosprawna, która wejdzie na Państwa stronę na przykład, będzie mogła swobodnie dowiedzieć się, jakie Państwo macie dla niej atrakcje, dlatego że będą te strony dostosowane również pod osoby niepełnosprawne.
11: Tak, jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy, aby każdy mógł uczestniczyć w naszych wydarzeniach i dowiedzieć się o nich swobodnie. Oprócz standardowych ułatwień, kontrastu czy powiększenia treści, będą oczywiście wszelkie oznaczenia przy każdym z wydarzeń. Nie boimy się także komunikować, jeżeli jesteśmy niedostępni. Wiadomo, że mamy pewne ograniczenia architektoniczne, staramy się o tym mówić. Myślę, że w tym momencie mówienie o niedostępności jest także elementem dostępności, jakkolwiek to brzmi, ale ważne jest, żeby ten komunikat wyszedł i żeby trafił do odbiorcy.
6: Jeśli mówimy o tej niedostępności, to z czym macie Państwo problem największy?
11: Myślę, że tutaj schody i na przykład ta sala kinowa, która jest bardzo nowoczesna, możemy w każdej chwili złożyć na przykład trybuny, żeby stworzyć zupełnie nową przestrzeń, ale no, dostanie się na wyższe piętra, na kolejne rzędy jest trudne dla osób poruszających się na przykład na wózku inwalidzkim.
6: Czyli to pewnie wymaga dodatkowych środków, żeby to przeorganizować.
11: Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zapewnić odpowiednią dostępność i wprowadzić kolejne ułatwienia. Być może będą to podnośniki albo specjalne wózki, które umożliwiają wniesienie albo przekazanie takiej osobie możliwości wejścia wyżej.
6: Piękne to są realizacje, myślę też takie ciekawe i inspirujące, chociażby ten cykl, jeśli już o sztuce mówimy, spacerów śladami murali na naszej gdańskiej Zaspie. Pamiętam, że kiedyś odbyła się nawet wyprawa rowerowa śladami gdańskich murali. Przewodnicy trójmiejscy z Państwem współpracują, to też myślę jest fantastyczna sprawa. Czy myślicie o tym, żeby powrócić do takich nietypowych realizacji, chociażby te wypady na tych rowerach szlakiem nie tylko murali, ale może No, mamy kilku street workerów w Gdańsku, którzy nam tą przestrzeń pięknie kolorują.
11: Tak, myślę, że jest to cały czas w procesie planowania. Do lokalnych przewodniczek i przewodników weszła kolejna dzielnica. Stworzyliśmy serię wykładów takich nauczających o Siedlcach. Będzie to już 9. dzielnica, która wejdzie. Mam nadzieję, że rozszerzymy się na cały Gdańsk, bo tych dzielnic mamy bodajże 33, jak nie więcej. Próbujemy wciąż odkrywać te przestrzenie na nowe sposoby. Nie tylko spacery, ale także na przykład do różnych innych projektów już proponowaliśmy na przykład jogę z Schopenhauerem, czyli nauka filozofii poprzez jogę i wykłady. Mamy właśnie spacery rowerowe. Są spacery, które jednocześnie kończą się jakimś warsztatem rzemieślniczym, więc tak naprawdę próbujemy, patrzymy, co naszym odbiorcom najbardziej odpowiada, coś mocniej chwyta, coś nieco słabiej. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
6: Dziękuję pani Joannie Borowik, kierowniczce działu komunikacji i promocji IKM-u. Było mi bardzo miło.
11: Mi również, dziękuję bardzo.
6: Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy w tym studiu.
11: Jak najbardziej.
4: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
11: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat „Szlachetne zdrowie”. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
12: Audycja poradnicza.
13: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
11: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
14: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
11: Przyjrzymy się programowi Joga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, Zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
12: Audycja poradnicza.
11: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą.
15: Widzę, że Pani wybiera te dynki. Gatunek, który Pani specjalnie odpowiada?
16: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
15: Chodzi o kwestie estetyczne, czyli służą jako dekoracja.
16: Tak.
15: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
16: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
15: Śliczne są te białe, prawda?
16: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
15: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
16: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód, różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
15: Paulina Łys.
11: Dynia Panią inspiruje. Lubi Pani robić różne rzeczy z dyni.
17: W naszym domu to pankejki dyniowe. Bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
11: Co popularne jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
17: Oczywiście. Też robi ją mamusia. No u nas, tak jak Pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynię. Plus robią te wszystkie przetwory dyniowe. No i logistyka.
15: Dynie wszelakie. Od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary. Od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których można no, sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką? Czy tylko środek się nadaje?
17: Nie, jak najbardziej już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia. Nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać. To jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść pestkę, to można też zjeść miąższ.
15: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki?
17: Syrop z dyni to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem. Takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką trzyosobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
15: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
17: Tak, ponieważ... No na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubi przymrozku, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
15: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
17: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dynia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
15: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
17: Ketchup dyniowy, możemy robić dżemy dyniowe, możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie, też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
15: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przechodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
17: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi, co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci i wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają, takie warsztaty dyniowe, trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
12: Audycja poradnicza.
10: Ciekawe Trójmiasto.
15: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
17: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
15: To były pola najpierw.
17: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
15: Cała gama, różne kształty,
17: tak,
15: różne wielkości.
17: Nie byliśmy tutaj. Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów na tu.

0: No i tata mówi, dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią, jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No, nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
1: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
0: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
1: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
0: Przede wszystkim.
2: Kolejne.
0: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7. rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
1: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. To jest niesamowite, naprawdę.
0: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią, Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię, no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
1: Tak, dla ozdoby?
3: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby. Dla spędzenia czasu to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy. No i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, tak, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
3: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5-6 lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło. Dość głośno, dość dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
1: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście państwo smakoszami?
3: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
4: Audycja poradnicza.
5: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
4: Tydzień w Trójmieście.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjanci ustalają szczegóły i okoliczności incydentu w jednej z gdyńskich szkół średnich. 5 uczniów zażyło tak zwane snusy. Wymagali pomocy medycznej. Teraz wszyscy są w dobrym stanie. W placówce odbyły się rada pedagogiczna oraz zebrania z rodzicami. Zakończyły się manewry ratownicze Pomerania 2026. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągu.
7: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
6: W ćwiczeniach wzięli udział ratownicy, strażacy, żołnierze WOT oraz inne służby zawodowe. Tu też chodzi o bezpieczeństwo. Startuje kolejna edycja gdyńskiej kampanii Odprowadzam Sam. Skierowana jest do przedszkolaków i uczniów zerówek ze szkół podstawowych. Ma zachęcać najmłodszych, by do szkoły czy przedszkola docierali razem z rodzicami na piechotę, rowerem albo komunikacją miejską. Zieleń przyuliczna to temat dwudniowej konferencji, jaka odbyła się w Gdańsku. Rozmawiano o tym, jak rozwijać i chronić zieleń w coraz bardziej zurbanizowanej przestrzeni.
8: Zurbanizowane przestrzenie miast szczególnie potrzebują zieleni. Zieleń służy mikroklimatowi, zwiększaniu bioróżnorodności, odporności miasta na upały czy intensywne opady deszczu.
6: Mówiła Magdalena Kilian z gdańskiego zarządu zieleni. Wrócił gdański biznes mam. Rekrutacja do 12 edycji tego bezpłatnego projektu dla mam, które mają pomysł na biznes i chcą wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, potrwa do 27 września. Szkolenia odbędą się w październiku. Bank Mleka Kobiecego działający w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni poszukuje nowych honorowych dawczyń, które podzielą się swoim pokarmem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a liczba dawców spada. W ubiegłym roku z mleka przekazanego przez dawczynię skorzystało prawie 300 noworodków.
4: Tym żyje Trójmiasto.
6: Gdyńska Rada Miasta odwołała swojego przewodniczącego, a prezydent zerwała koalicję z najsilniejszym w Radzie ugrupowaniem Kormil, czyli działającymi wspólnie Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Aleksandra Kosiorek.
9: Czas pokazał, że no, nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
6: Nową przewodniczącą Rady Miasta w Gdyni została Beata Zastawna z PSL. To teraz Gdańsk. Trwają konsultacje dotyczące zmiany nazwy dzielnicy Młyniska. Proponowana zmiana zakłada zastąpienie obecnej nazwy Młyniska nazwą Młyniska Młode Miasto. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę elektroniczną na stronie gdańsk.pl. Termin upływa 21 września. A on czeka na wyrok. 47-latek odpowie za zniszczenie mienia na gdańskim lotnisku. Obywatel Rumunii spóźnił się na samolot i rozzłoszczony zbił hartowaną szybę przy jednym z wejść, zniszczył urządzenie skanujące dokumenty oraz monitor. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

0: Rusza kompleksowa przebudowa ulic Emilii Plater i na Wydmach w Sopocie. W ramach inwestycji powstaną nowe ciągi piesze i przebudowane skrzyżowania. Miał zawieźć uczniów na wycieczkę szkolną, ale stracił uprawnienia. Kierowcę autokaru, którym uczniowie mieli jechać z Gdańska do Torunia, zatrzymali policjanci. Stan techniczny pojazdu nie budził zastrzeżeń, a 35-letni kierowca był trzeźwy. Okazało się jednak, że mężczyzna przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych. Gdynia mówi tak metropolii. Rada Miasta Gdyni pozytywnie zaopiniowała utworzenie Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim oraz udział Gdyni w nowej strukturze. Za było 26 radnych, 2 było przeciw. To w Gdyni, a w Gdańsku ruszyły konsultacje projektu nowej strategii rozwoju regionu, dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku, mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
1: Jest to nie tylko data ukończenia wielu projektów energetycznych, ale data krytyczna z punktu widzenia osiągania planów neutralności klimatycznej.
0: Rok 2036 to planowana data uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Dziękuję, zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli zbliżenia. Edyta Stańczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
4: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako The Sikh Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Werteb, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
3: Tak, to było Dariusz Skibiński to zainicjował, prawda?
4: Tak, właśnie, Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie dwa projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia, no i zaczęliśmy realizować, jakby naszym takim flagowym projektem jest Festiwal Kultury Zbliżenia, ale oczywiście nie jest to nasza jedyna działalność. Fundacja Kultury Zbliżenia opiekuje się niejako Teatrem Zielony Wiatrak, którego ja jestem kierownikiem artystycznym. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos to się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
3: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
4: Tak, mamy bardzo szeroki...
3: I w przeciągu roku można was śledzić, te wasze działania. Jesteście otwarci na...
4: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Brotyckim Centrum Kultury przy kilku projektach, z Instytutem Kultury Miejskiej. Wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim, przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska, przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy. Wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal, przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
3: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru. teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
4: nie, to
3: czy
4: nie
3: raczej
4: jest
3: zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
4: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, znaczy dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatrak był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I no, mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni. Ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście, no, pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka miejsc, gdzie można się realizować. Mhm. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie, tak jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń. Więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashanah czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
2: Ciekawe Trójmiasto.
3: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana. Kłaniam się serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
4: Witam jeszcze raz.
3: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
4: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
3: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
4: Tak, oczywiście.
3: I można sobie też obejrzeć całe filmy
4: tak,
3: dokumentalne.
4: Można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
3: Zachęcamy Państwa. Jakie są Pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
4: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też no, takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze 2, 3, 4 edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
3: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło Dziękuję. Mi było pana gościć.
4: Dziękuję bardzo.
2: Czas wolny w Trójmieście.
3: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
5: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
3: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
5: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
3: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
5: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
3: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
6: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Opowiadałam o dźwiękowych spacerach po dzielnicach Gdańska. To bardzo dobre rozwiązanie dla tych słuchaczy, którzy próbują swoich sił w naszym radiowym quizie Wiedzy o Gdańsku. Czas na kolejną rundę. Na posterunku jest już Monika Tarka. Zaczynamy.
7: Audycja rozrywkowa.
8: A my teraz, proszę Państwa, znów będziemy poznawać Gdańsk, bo przed Państwem kolejny quiz i kolejna, tym razem słuchaczka, która z przyjemnością, mam nadzieję, odpowie za chwilę na pytania i wygra gadżety radia. To jest pani Małgosia. Dzień dobry. Witam pani Małgosiu.
9: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że zostałam wybrana i że do mnie akurat państwo zadzwonili.
8: No ja się bardzo cieszę, że mogę poznawać słuchaczy radia, to wyjątkowa przyjemność, bo to zwykle państwo nas tam słyszą po drugiej stronie, a my mamy no rzadziej taką okazję, żeby się z państwem usłyszeć, więc tym bardziej miło. Pani Małgosiu, pani jest gdańszczanką z dziada pradziada, czy może niedawno w Gdańsku?
9: Nie, ale nie tak, dlatego że przyjechałam na studia, poznałam tutaj męża i mieszkamy teraz na Stogach i jesteśmy przeszczęśliwym małżeństwem, mamy dwójkę dzieci, więc już to było dawno temu, teraz już są na studiach sami, więc my już możemy tylko się cieszyć, że mieszkamy właśnie w Gdańsku, w Trójmieście. Mm-hmm.
8: Czy pierwsza była miłość do męża, czy miłość do Gdańska?
9: Myślę, że do Gdańska.
8: O, to jednak. Ciekawe, co na to mąż.
9: No, myślę, że nie będzie zaskoczony, bo wiedział, że zresztą on, podobnie jak ja, nie jest z Gdańska, z dziada pradziada, tylko też przyjechał tutaj na studia, poznaliśmy się na jednym roku i zaiskrzyło, chociaż też nie od razu.
8: No proszę. Ale coś jest w tym mieście, bo to już nie pierwszą jest pani osobą, która właśnie przyjechała do Gdańska, chociażby z powodu studiów i zakochała się w tym mieście do szaleństwa, więc no to miasto ma po prostu jakąś magiczną moc. Rozumiem, tak, że teraz jak już dzieci na studiach, to macie państwo więcej czasu. Czy jest czas, żeby zwiedzać Gdańsk, poznawać to miasto bardziej?
9: Ten czas zawsze się znajdował. To nie jest tak, że mieliśmy małe dzieci i tego nie robiliśmy, tylko od samego początku. Zresztą tak jak mówię, jak kiedyś, nawet jak nie mieszkałam w Gdańsku, to do Gdańska bardzo często przyjeżdżałam i tak właśnie zaczęła się miłość do tego miasta. I to, że udało się dostać na studia w Gdańsku, to było jednym z moich marzeń i spełniło się.
8: No to wspaniale. No dobrze, to sprawdźmy teraz pani Małgosiu, bo my tu tak gadu, a tu quiz czeka. Sprawdźmy pani wiedzę o Gdańsku. Czy jest pani gotowa na pierwsze pytanie?
9: Jestem gotowa, ale stresuję się bardzo, bo nie ma akurat męża pod ręką, żeby mi to trochę podpowiadał.
8: To nawet
9: ale mam
8: lepiej.
9: Nadzieję, że się sprawdzi.
8: To lepiej, bo pani wiem. Się sama sprawdzi po prostu i będzie większa duma i radość z tego, że się udało. Mam nadzieję, że tak,
9: i
8: będzie.
9: Niespodzianka.
8: Uwaga, pierwsze pytanie. Co było produkowane kiedyś w starej aptece, teraz nowej scenie Teatru Wybrzeże? Czy lekarstwa, czy alkohol, czy amunicja?
9: Cóż, to nie zna z najstarej apteki. Oczywiście, że znamy starą aptekę i doskonale wiemy, że to absolutnie nie lekarstwa.
8: Tylko?
9: To, że kule armatnie były tam produkowane, czyli amunicja.
8: Tak, tak. A ta apteka stąd, że nazywano te kule kamiennymi pigułami, takie skojarzenie po prostu z lekami. Brawo. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie. Jak miał na nazwisko korsarz, którego brawurowej akcji na morzu zawdzięczamy obecność w Gdańsku jednego z najwspanialszych dzieł późno-średniowiecznego malarstwa, czyli Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga? On nazywał się Paweł Bekierz, Paweł Benke czy Paweł Beck? To taka znana gdańska historia.
9: Ale to Paweł Benecke.
8: Paweł Benecke, tak, oczywiście. Paweł Benecke, czyli druga odpowiedź. Brawo! No idzie pani jak duża, pani Małgosiu.
9: To są takie, no dosyć na razie nie są takie trudne rzeczy, a przynajmniej dla, uważam, ludzi, którzy gdzieś z Gdańskiem są związane.
8: No to dobrze, cieszę się, że pani tak mówi, bo niektórzy mówią, że dosyć trudne pytania, ale cieszę się, że pani ma inną opinię.
9: Tam na razie.
8: No właśnie, to zależy, co komu przypasuje. Trzecie pytanie. W której z gdańskich dzielnic znajduje się Centrum Pracy Seniorek i Seniorów? To jeszcze pewnie nie wiem, czy pani będzie wiedziała, bo pani pewnie nie w tym wieku. Na Morenie, w Śródmieściu czy w Gdańsku Wrzeszczu? Może pani słyszała?
9: Wydaje mi się, że w Śródmieściu.
8: No też, no mogłoby się tak wydawać, prawda, że wszyscy spotykają się w centrum miasta, a tymczasem nie, w Gdańsku Wrzeszczu. Tak, ale to taka wiadomość na przyszłość, tylko jedna skucha, więc nie jest źle. Czwarte pytanie, czyli przedostatnie. Ile ujść rzeki Wisły jest w Gdańsku? To proste chyba. Jedno, dwa czy trzy?
9: No, tutaj prosta odpowiedź, trzy.
8: Tak jest, dokładnie. No i ostatnie pytanie, tylko żeby była piątka, a nie trójka, to proszę dobrze odpowiedzieć. Jaką długość ma najdłuższy falowiec przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu Wielkim? 1060 metrów, 1260 metrów czy 860 metrów?
9: No tutaj, pani Moniko, gdybym popełniła błąd, to i mąż, i syn by mnie po prostu wypisali z rodziny. No oczywiście 860 metrów.
8: No jasne, brawo, pani Małgosiu. Otóż 4 na 5 to jest bardzo dobry wynik i jak najbardziej zasługuje pani na gadżety od radia. Gratuluję, może być pani dumna z siebie, sama pani dała radę, mąż nie był potrzebny, ale oczywiście proszę go serdecznie pozdrowić od radia.
9: Bardzo dziękuję, oczywiście, że pozdrowię, będziemy wszyscy słuchać, jak zresztą cały dzień i mamy nawet, jak idziemy gdzieś sobie na spacer nad morze, to też sobie słuchamy radia. Panie... Bardzo się cieszę, że udało mi się wziąć udział w tym quizie, no i te gadżety, no to będzie naprawdę duży prezent dla całej rodziny.
8: Ja też się cieszę. Serdeczne pozdrowienia pani Małgosiu, dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś innej okazji. No i kolejna gdańszczanka, proszę państwa, znakomicie poradziła sobie z naszym quizem, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
7: Audycja rozrywkowa.
3: Gratuluję i zapraszam na kolejną rundę wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
3: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
6: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
3: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
6: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 50 75 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia i w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
10: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
6: A zupełnie, zupełnie. No bo,
10: odważna.
6: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś, I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
10: Udało się.
6: Tak.
10: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
6: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
10: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
6: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
10: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
6: Oczywiście.
10: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
6: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
10: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
6: Tak jest, nie? Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
10: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
6: Tak,
10: to już jest dużo?
6: Dokładnie.
10: Tak?
6: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
10: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
6: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego w ogóle, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko.
10: Magdalena Kalinowska była z nami, przypomnę, trenerka pływania synchronicznego.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
10: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
10: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
11: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji kwiatostwa. My same kwi do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
10: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
11: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jednej strony właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 kilometrów po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 kilometrów i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście była taka ekstremalna śnieżyca. I ja miałem takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
10: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
11: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też, tej niedawno zakończonej części sportowej, my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byliśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
10: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
11: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
10: Grupa wsparcia.
11: Silna grupa wsparcia. My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
10: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
11: To jest niezależne od siebie, ponieważ
10: jak to jest właśnie pomyślane?
11: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tych krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna, w tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
10: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultrakrew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultrakrew.
11: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi.
10: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
11: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
10: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
11: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, bo żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
10: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu? a potem sukcesywnie? Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
11: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć taki w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem, gdzieś to cel, nie wiem, 100 km, czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi, niestety.
10: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
11: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. I wychodzimy z informacją tak samo, tak? Czy z sercem jest wszystko okej, czy nie ma gdzieś wady ukryte, gdzie być może jakiś przedsionku się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, no nawet tu nie chodzi o dystansę ultra, ale w ogóle
10: uprawia sporty.
11: Celem trasy też jest bardzo popularne robienie maratonów, triathlonów, tego typu historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca.
10: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto pamiętać o tym.
11: Ja nie morsuję, natomiast rzeczywiście morsowanie bardzo wzmaga taką też odporność. My w tym roku na UltraKwi mieliśmy morsowanie gratis, ponieważ nas fale przykrywały w pewnym momencie do kolan. I to było tyle ciekawe, że nie było w ogóle żadnego sztormu, bo my oczywiście na trasie dbamy o bezpieczeństwo. I nagle w pewnym momencie nam się po prostu zamknęła plaża. To było pod klifami w wózce. Mieliśmy dwie opcje. Albo się cofnąć jakieś 2 kilometry do jakiegoś pierwszego możliwego wyjścia, ale to oznaczało 4 kilometry więcej tak naprawdę i około godziny czasu mniej więcej. Zapadła decyzja, że czekamy na możliwe przebiegnięcie pomiędzy takim cofką a przebojem fali. No tak się pięknie to złożyło, tak żeśmy to zrobili profesjonalnie, że wszyscy się zamoczyliśmy, bo nagle przyszedł taki przebój, którego nie widzieliśmy i rzeczywiście po prostu po kolana w wodzie.
10: Czyli nieświadomie wchodziliście do wody, tylko woda przyszła do was.
11: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
10: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto zawsze zrobić.
11: Wszelkie badania, które się mają, mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Jak skoro dbamy o samochód, robimy przyglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami będzie zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
10: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
11: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak, po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej, natomiast tak jak mówiłem, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, acz sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówi, że to spoko, to damy radę. I po 60 kilometrach właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
10: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
11: Znaczy, gdyby pani zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze. My znamy trasę, znamy nasze ciała. Też jest ta pamięć mięśniowa, w związku z tym to oczywiście zmęczenie jest, tak? Natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejsze niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej i za to im pięknie dziękuję.
10: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
2: Zdrowe Trójmiasto.
10: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Reklama. Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
10: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
11: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
10: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
12: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
10: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
13: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
10: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. karpackiej ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Niedziela równie ciepła co sobota, chociaż od północy i zachodu idzie deszcz i po południu może pokapać już niemal w całym kraju. 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na Śląsku, 25 na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam w ostatnią niedzielę lata. 30 lat mija właśnie od wydania fantastycznego albumu Spice, zespołu Spice Girls. I dzisiaj w Złotej Piątce tym wydarzeniem się zajmiemy. Radio Złote Przeboje. A tu już gra Genesis.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która wystąpi na gali Video Music Awards za 2 tygodnie. To jest impreza MTV organizowana od 1984 roku. No kiedyś to muzyczne teledyski były czymś wyczekiwanym, a MTV czy Viva w latach 90. w Polsce to było jedno z nielicznych możliwości, by nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć gwiazdy. Olka Klepacza na jakimś koncercie chętnie bym zobaczył. Jak to pan Olek mówi o życiu? Tego, co ważne, nie widać oczami. Pozdrawiam, bo wiem, że w Częstochowie, gdzie mieszka w swym domu z rodziną i 2 psami, nas słucha. A my słuchamy formacji Nieżywych Schabów.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi. Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Reklama.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Do

dusza śpiewa. Usta milczą.

0: dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisz serca samego lud.
1: To Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
2: Złota Piątka.
1: Dziś świętujemy 30-lecie pierwszej płyty Spice Girls, wydanej na Wyspach we wrześniu 96 roku właśnie. Album Spice stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii kobiecych zespołów. Niektóre źródła podają, że sprzedano 30 milionów sztuk. Tych oryginalnych oczywiście. 15 tygodni w Wielkiej Brytanii był album na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. I skąd ten sukces? No bo były kapitalne piosenki na tym albumie. Na 10 utworów 5 było przebojami. Mam wrażenie, że 5 na pewno znacie do dziś, a wśród nich te nagranie. To Become One.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Marejhead w Radiu Złote Przeboje. Wrzesień to absolutnie miesiąc lalki. Chodzi o ekranizację słynnej powieści Bolesława Prusa, bo na jednej z platform streamingowych już jest serial Lalka. Wszyscy spodziewali się wielkiego sukcesu, tymczasem on dobrze ogląda się tylko w Polsce. Na świecie gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale raczej pod jej koniec. Natomiast pod koniec września do naszych kin trafi pełnometrażowy film Lalka, który też ma okazać się wielkim hitem. No to podejrzewam, że przy takim wyborze dzieci do książek to już nie sięgną.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
7: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
8: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy, zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
9: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
10: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
8: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty. A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w złotej piątce z płyty Spice. A to numero uno, Tora Tora.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje, w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, tak je nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessy Paradis z Warszawy wywiera.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego, a potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest za grzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla was Alizę, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
6: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
7: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
6: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
8: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
10: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
11: Radio Złote Przeboje.
5: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają. Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

I to w Europie pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół Razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90.

0: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
8: To ja go wymyśliłem.
7: Nie.
8: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
7: A w tym roku?
8: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
7: Każdy może głosować?
8: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
7: No to super, głosujmy!
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Reklama.
5: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Kwadrans do 11. Król popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu. Tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajni jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 między innymi o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Reklama.
7: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
8: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
9: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
8: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i Tatograma.

Przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Counting Crew w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka,
0: w której świętujemy wydanie najpopularniejszej płyty kobiecego zespołu w historii Spice, zespołu Spice Girls, który za długo zresztą na scenie nie podziałał. Przed nami wyjątkowo nagranie Viva Forever, które pochodzi akurat z drugiej płyty, gdzie panie też miały co najmniej trzy wielkie przeboje. Spice Up Your Life, Stop czy właśnie Viva Forever. I to jest ostatni przebój nagrany po raptem trzech latach działalności z Jerry Halliwell, która odeszła z zespołu. Nawet się już do teledysku tej piosenki nie załapała i trzeba ją było w sprytny sposób zanimować jaką wróżkę i dokleić. Udało się, a panie niemal dekadę później jeszcze na chwilę w komplecie się na scenie spotkały. Viva Forever i Spice Girls.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
2: To ja go wymyśliłem.
1: Nie.
2: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
1: A w tym roku?
2: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
1: Każdy może głosować?
2: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
1: No to super, głosujmy!
3: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Radio Złote Przeboje w wersji instrumentalnej, ale teraz trochę pośpiewamy.
1: Złota Piątka.
0: Przypomnę, świętujemy dziś 30-lecie pierwszej płyty zespołu Spice Girls. No to przed nami ich największy przebój, w którym padają słynne słowa. I teraz odwieczne pytanie, co to naprawdę znaczy? A nie jest to jakieś konkretne wyrażenie, ale ponoć dziewczyny używały tego zwrotu, aby wyrazić sprzeciw wobec seksistowskich przywódców w przemyśle muzycznym. Jednego takiego pana, którego nie lubiły, spotykały nieopodal swojego studia nagraniowego. A ten zwrot postanowiły wykorzystać w przeboju Wannabe.

0: Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje, a za 3 minuty wiadomości w nich o możliwych konsekwencjach kradzieży rodzinnego pojazdu premiera Donalda Tuska. Po godzinie 12 tutaj Wojtek Babiarczyk, Kacper Sosnowski, ja się kłaniam.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: NATO gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska, BIS. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze broni jest gotowa, powiedział Dragone dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
15: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
14: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
16: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
14: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
17: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
14: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Pogoda.
0: Do końca dnia będzie sporo słońca tylko na południu kraju. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 24.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Trzy minuty po godzinie 12:00 pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek coś, co mam nadzieję sprawi, że w Waszych żyłach krew przyspieszy, i to zdecydowanie. Rasputin i Bonnie.

Legendarny występ na festiwalu Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty. Imagine there's no heaven. Easy. 20 września 1969 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. Mamy w to niedzielne popołudnie, podkręcamy wam tempo, weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Jeśli

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie...

Wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam grały w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
2: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
1: Na przykład?
2: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
1: O, ja bym chciała plac zabaw.
2: No to możesz na niego zagłosować.
1: Ja?
2: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
1: A gdzie się głosuje?
2: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
1: Głosujemy!
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was.

0: Janusz, Janina Iwańskiej. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14:00 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek, Majdan.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 14:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj, nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8:00 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmiany.
10: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
9: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Polskiej w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26. Minutę po godzinie 14:00 sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celtico Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1990.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Reklama.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

podobno do dziś Szwedzi zakochani są w jej muzyce. To Lutrusia McNeil w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 15. No to teraz mam dla was wielką niespodziankę. To będzie zespół, który zapewne w latach 80. pojawiał się na niejednej domówce. No i co tu dużo mówić, do dziś rozkręca także nieźle każdą domową i nie tylko imprezę. Mother Talking już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
13: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
12: Na przykład?
13: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
12: O, ja bym chciała plac zabaw.
13: No to możesz na niego zagłosować.
12: Ja?
13: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
12: A gdzie się głosuje?
13: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
12: Głosujemy!
14: Reklama.

muzycy udowadniają do dziś, że pop nie ma ograniczeń wiekowych. Mimo upływu lat nadal intensywnie koncertują, a jeszcze ostatniego słowa w muzyce nie powiedzieli. Podobno szykują kolejną niezwykłą niespodziankę dla swoich fanów. To zespół, który na początku nazywał się West End, a w 1982 roku przemianował się na zespół Pet Shop Boys. No a teraz pora na duet, który poznał się w 1975 roku w Londynie w restauracji ze zdrową żywnością, w której to Annie pracowała wówczas jako kelnerka, a Dave wpadł po prostu na lunch. Przed wami już teraz Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekend.

0: Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Kasia Kowalska w wiadomościach o 15:00 i mamy ważne informacje dla rowerzystów z Trójmiasta. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Policja szuka dwóch chłopców z ośrodka opiekuńczego w Bytomiu. Premier apeluje, by głosować na Skłodowską Kli na nowym banknocie. Ekostrada rowerowa w Gdańsku sprawdziła się. Będą kolejne. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wyszli wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu i już do niej nie wrócili. To 10- i 11-latek Wojtek i Tymoteusz. Ostatni raz widziani byli w bytomskiej dzielnicy Miechowice, gdy wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakty z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David, co jeden dzień wczoraj wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu. Jak donoszą amerykańskie media, ma to związek z ostrzeżeniem o możliwych kolejnych atakach rebeliantów Houthi na Arabię Saudyjską. Te wczorajsze, zdaniem rzecznika Houthi, zakończyły się sukcesem.
12: Siły zbrojne Jemenu przeprowadziły dwie operacje wojskowe, używając dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów. Pierwsza uderzyła we wrażliwe miejsca w stolicy saudyjskiego wroga Riyadzie, a druga w Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem i doprowadziły do wybuchu dużych pożarów.
11: Arabia Saudyjska potwierdziła, że wspierani przez Iran rebelianci Houthi podjęli próbę ataku na stolicę przy użyciu pocisku balistycznego. Premier Donald Tusk zachęca do głosowania na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na nowym banknocie 20 euro. Swoje zdanie na temat motywu można wyrazić jeszcze tylko do jutra. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową przez pierwszy rok użytkowania, o czym Paweł Radzewicz.
13: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
14: Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
13: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych.
11: Na miasto zapowiada budowę kolejnych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda. poza południem kraju na popołudniowe spacery radzę zabrać parasole, bo mogą się przydać i to w niektórych częściach kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tam o 15 termometry pokazywały do 26. Trzy minuty po godzinie 15 to jest idealny moment, panie i panowie, żeby rozpocząć taką siestę niedzielną, popołudniową. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami delektować się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut odwiedzimy rodzinny dom Natalii Kukulskiej. A na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad wszechczasów, to będzie Nazaret.

0: jeden z tych numerów, który w takie pochmurne dni sprawia, że gdzieś tam na horyzoncie przebłyski słońca widać. Marquez w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 15. No, a my w weekend także wpadamy do Domów Gwiazd, no i pytamy, jak tam było w latach 80., 90., jakiej muzyki słuchali. Niedawno zapytałem Natalię Kokulską, jakie korzenie są jej muzyczne, no i czego tam wieczorami słuchała.
1: Moje korzenie to jest muzyka jednak pop i muzyka czarna. Stevie Wonder, Michael Jackson, to moi idole ze ścian, Whitney Houston, ale był też pop, była Madonna, był Kajagoogoo, Depeche Mode. Natomiast później była muzyka rockowa, którą się fascynowałam, a potem w dużej mierze była muzyka instrumentalna jazzowa, którą się zawsze fascynował mój mąż i do której mnie przekonał, zaraził.
0: I jakby tak wsłuchać we wszystkie piosenki Natalii Kokulskiej, to gdzieś te dźwięki z młodości na pewno w nich usłyszymy. No choćby w tej piosence, to w biegu i Natalia Kokulska w Radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

0: zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Reklama. Come here, baby.

słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośnie z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą. W radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy, 20 września, swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobina disco. CC Catch.

0: Robert Jansson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy, Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
9: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
10: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
11: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
10: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
12: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
10: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17.30.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk melduje się i gram dżem. Naiwne pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylić z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos, w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother of Brother.

0: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej.

0: Taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.

Radio Złote Przeboje, odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów, elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście na wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
22: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
23: Skoda.
24: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy

Tak to często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one-way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno. A proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzyk znany z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas spokojnie. To nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz. Dajcie głośniej. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera, czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, Jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
11: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
12: Nie dzieje się to automatycznie.
11: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
12: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę. Jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
11: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
10: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć za sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość, nie tak jurecki, zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam całą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił, on nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem, to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera. Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś. No i w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisze. Mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer mówi, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. Okay. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Celine Dion, Because You Love Me. Też Celine Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia. Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
8: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje Wilki, Aborygen.

Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
18: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Reklama.
24: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remix, bo to ma być remix. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zamocami, wiesz, to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz, tylko Błękit.

0: Zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rurkę w tym filmie. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Pytanie często mają dziennikarze. O co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest taka, takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, żeby mieć święty spokój.
1: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: Ta film Mniej obcy ma pojawić się na początku

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Reklama.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym...
2: Wszyscy też byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być,
1: tak. Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież ja akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak, ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
5: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat Szlachetne zdrowie. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
6: Audycja poradnicza.
7: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
5: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
8: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
5: Przyjrzymy się programowi Joga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, Zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
6: Audycja poradnicza.
5: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą.
9: Widzę, że Pani wybiera te dynki, gatunek, który Pani specjalnie odpowiada.
10: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
9: Chodzi o kwestie estetyczne, czyli służą jako dekoracja.
10: Tak.
9: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
10: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
9: Śliczne są te białe, prawda?
10: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
9: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
10: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód, różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
11: Paulina Łys.
5: Dynia Panią inspiruje. Lubi Pani robić różne rzeczy z dyni.
11: W naszym domu to pankejki dyniowe. Bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
5: Co popularne jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
11: Oczywiście. Też robi ją mamusia. No u nas, tak jak Pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynie, plus robią te wszystkie przetwory dyniowe, no i logistyka.
5: Dynie wszelakie, od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary, od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których można sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką, czy tylko środek się nadaje?
11: Nie, jak najbardziej, już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze Panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia, nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać. To jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść pestkę, to można też zjeść miąższ.
5: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki.
11: Syrop z dyni to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem. Takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką 3-osobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
9: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
11: Tak, ponieważ no na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubi przymrozków, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
9: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
11: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dynia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
9: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
11: Ketchup dyniowy, możemy robić dżemy dyniowe, możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie, też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
9: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przechodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
11: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi, co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci i wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe, trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
6: Audycja poradnicza.
4: Ciekawe Trójmiasto.
9: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
11: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
9: To były pola najpierw.
11: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
9: Cała gama, różne kształty,
11: tak,
9: różne wielkości.
11: Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak: o Jezu, a ciekawe jak smakują takie mafinki z takiej dyni, nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo: o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków: czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? No i okej, tak później myślimy sobie: dobra, jesteśmy przy głównej drodze, zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi: dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią: jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
9: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
11: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
9: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
11: Przede wszystkim.
12: Kolejne.
11: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7. rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no, tak się zaczynało.
9: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. To jest niesamowite, naprawdę.
11: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią, Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię, no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
9: Tak, dla ozdoby?
7: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby, dla spędzenia czasu, to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
9: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, tak, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
7: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5-6 lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło. Dość głośno, dość dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
9: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście państwo smakoszami?
7: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
6: Audycja poradnicza.
12: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
4: Tydzień w Trójmieście.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjanci ustalają szczegóły i okoliczności incydentu w jednej z gdyńskich szkół średnich. 5 uczniów zażyło tak zwane snusy, wymagali pomocy medycznej. Teraz wszyscy są w dobrym stanie. W placówce odbyły się rada pedagogiczna oraz zebrania z rodzicami. Zakończyły się manewry ratownicze Pomerania 2026. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągu.
14: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
13: W ćwiczeniach wzięli udział ratownicy, strażacy, żołnierze WOT oraz inne służby zawodowe. Tu też chodzi o bezpieczeństwo. Startuje kolejna edycja gdyńskiej kampanii Odprowadzam Sam. Skierowana jest do przedszkolaków i uczniów zerówek ze szkół podstawowych. Ma zachęcać najmłodszych, by do szkoły czy przedszkola docierali razem z rodzicami na piechotę, rowerem albo komunikacją miejską. Zieleń przyuliczna to temat dwudniowej konferencji, jaka odbyła się w Gdańsku. Rozmawiano o tym, jak rozwijać i chronić zieleń w coraz bardziej zurbanizowanej przestrzeni.
15: Zurbanizowane przestrzenie miast szczególnie potrzebują zieleni. Zieleń służy mikroklimatowi, zwiększaniu bioróżnorodności, odporności miasta na upały czy intensywne opady deszczu.
13: Mówiła Magdalena Kilian z Gdańskiego Zarządu Zieleni. Wrócił gdański biznes mam. Rekrutacja do 12 edycji tego bezpłatnego projektu dla mam, które mają pomysł na biznes i chcą wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, potrwa do 27 września. Szkolenia odbędą się w październiku. Bank Mleka Kobiecego działający w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni poszukuje nowych honorowych dawczyń, które podzielą się swoim pokarmem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a liczba dawców spada. W ubiegłym roku z mleka przekazanego przez dawczynię skorzystało prawie 300 noworodków.
4: Tym żyje Trójmiasto.
13: Gdyńska Rada Miasta odwołała swojego przewodniczącego, a prezydent zerwała koalicję z najsilniejszym w Radzie ugrupowaniem KORMIL, czyli działającymi wspólnie Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Aleksandra Kosiorek.
16: Czas pokazał, że no nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
13: Nową przewodniczącą Rady Miasta w Gdyni została Beata Zastawna z PSL. To teraz Gdańsk. Trwają konsultacje dotyczące zmiany nazwy dzielnicy Młyniska. Proponowana zmiana zakłada zastąpienie obecnej nazwy Młyniska nazwą Młyniska Młode Miasto. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę elektroniczną na stronie gdańsk.pl. Termin upływa 21 września. A on czeka na wyrok. 47-latek odpowie za zniszczenie mienia na gdańskim lotnisku. Obywatel Rumunii spóźnił się na samolot i rozzłoszczony zbił hartowaną szybę przy jednym z wejść, zniszczył urządzenie skanujące dokumenty oraz monitor. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Rusza kompleksowa przebudowa ulic Emilii Plater i na Wydmach w Sopocie. W ramach inwestycji powstaną nowe ciągi piesze i przebudowane skrzyżowania. Miał zawieźć uczniów na wycieczkę szkolną, ale stracił uprawnienia. Kierowcę autokaru, którym uczniowie mieli jechać z Gdańska do Torunia, zatrzymali policjanci. Stan techniczny pojazdu nie budził zastrzeżeń, a 35-letni kierowca był trzeźwy. Okazało się jednak, że mężczyzna przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych. Gdynia mówi tak metropolii. Rada Miasta Gdyni pozytywnie zaopiniowała utworzenie Związku Metropolitalnego w Województwie Pomorskim oraz udział Gdyni w nowej strukturze. Za było 26 radnych, 2 było przeciw. To w Gdyni, a w Gdańsku ruszyły konsultacje projektu nowej strategii rozwoju regionu, dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku. roku, mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
17: Jest to nie tylko data ukończenia wielu projektów energetycznych, ale data krytyczna z punktu widzenia osiągania planów neutralności klimatycznej.
13: Rok 2036 to planowana data uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie.
4: Tydzień w Trójmieście.
12: Dziękuję, zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje Trefl, 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
12: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli Zbliżenia. Edyta Stańczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
4: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
18: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako Dancing Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Wertep, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
5: Tak, to chyba Dariusz Skibiński to zainicjował,
18: tak,
5: prawda?
18: Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie.

0: warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos, to się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
1: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
0: Tak, mamy bardzo szeroki...
1: I w przeciągu roku można was śledzić, te wasze działania. Jesteście otwarci na...
0: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Bałtyckim Centrum Kultury przy kilku projektach, z Instytutem Kultury Miejskiej. Wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale był taki bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska, przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy. Wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
1: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
0: nie, to
1: czy
0: nie jest
1: raczej
0: teatr.
1: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
0: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim stowarzyszeniu zapobiegania patologiom społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, znaczy dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatek był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I a mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni. Ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście no, pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka miejsc, gdzie można się realizować. Mhm. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie, tak jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń, więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashana czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie państwa i witam mojego gościa,
0: kłaniam się
1: serdecznie, pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
0: Witam jeszcze raz.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy niewiele się zachowało tak naprawdę. Ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy

0: również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim. Wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
1: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
0: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
1: Tak,
0: i
1: oczywiście.
0: Można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
1: Można również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
0: Zachęcamy państwa. Jakie są pana doświadczenia? Ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
1: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze 2, 3, 4 edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
0: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
1: Dziękuję bardzo.
2: Czas wolny w Trójmieście.
0: Z są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
2: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
0: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
2: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
0: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
2: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
0: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
0: Opowiadałam o dźwiękowych spacerach po dzielnicach Gdańska. To bardzo dobre rozwiązanie dla tych słuchaczy, którzy próbują swoich sił w naszym radiowym quizie Wiedzy o Gdańsku. Czas na kolejną rundę. Na posterunku jest już Monika Tarka. Zaczynamy.
5: Audycja rozrywkowa.
6: A my teraz, proszę państwa, znów będziemy poznawać Gdańsk, bo przed państwem kolejny quiz i kolejna, tym razem słuchaczka, która z przyjemnością, mam nadzieję, odpowie za chwilę na pytania i wygra gadżety radia. To jest pani Małgosia. Dzień dobry. Witam pani Małgosiu.
7: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zostałam wybrana i że do mnie akurat państwo zadzwonili.
6: No ja się bardzo cieszę, że mogę poznawać słuchaczy radia. To wyjątkowa przyjemność, bo to zwykle państwo nas tam słyszą po drugiej stronie, a my mamy rzadziej taką okazję, żeby się z państwem usłyszeć, więc tym bardziej miło. Pani Małgosiu, pani jest gdańszczanką z dziada pradziada, czy może niedawno w Gdańsku?
7: Nie, ale nie tak. Nie tak, dlatego że przyjechałam na studia, zostałam, poznałam tutaj męża i mieszkamy teraz na Stogach i jesteśmy przeszczęśliwym małżeństwem, mamy dwójkę dzieci, więc już to było dawno temu, teraz już są na studiach sami, więc my już możemy tylko się cieszyć, że mieszkamy właśnie w Gdańsku, w Trójmieście. Mhm.
6: Czy pierwsza była miłość do męża, czy miłość do Gdańska?
7: Myślę, że do Gdańska.
6: Jednak. Ciekawe, co na to mąż.
7: No, myślę, że nie będzie zaskoczony, bo wiedział, że zresztą on, podobnie jak ja, nie jest z Gdańska, z dziada pradziada, tylko też przyjechał tutaj na studia, poznaliśmy się na jednym roku i zaiskrzyło, chociaż też nie od razu.
6: No proszę. Ale coś jest w tym mieście, bo to już nie pierwszą jest pani osobą, która właśnie przyjechała do Gdańska, chociażby z powodu studiów i zakochała się w tym mieście do szaleństwa, więc no to miasto ma po prostu jakąś magiczną moc. Rozumiem, tak, że teraz jak już dzieci na studiach, to macie państwo więcej czasu. Czy jest czas, żeby zwiedzać Gdańsk, poznawać to miasto bardziej?
7: Ten czas zawsze się znajdował. To nie jest tak, że mieliśmy małe dzieci i tego nie robiliśmy, tylko od samego od początku. Zresztą tak jak mówię, jak kiedyś nawet jak nie mieszkałam w Gdańsku, to do Gdańska bardzo często przyjeżdżałam i tak właśnie zaczęła się miłość do tego miasta. I to, że udało się dostać na studia w Gdańsku, to było jednym z moich marzeń i spełniło się
6: to miło. No to wspaniale. No dobrze, to sprawdźmy teraz pani Małgosiu, bo my tu tak gadu-gadu, a tu quiz czeka. Sprawdźmy pani wiedzę o Gdańsku. Czy jest pani gotowa na pierwsze pytanie?
7: Jestem gotowa, ale stresuję się bardzo, bo nie ma akurat męża pod ręką, żeby mi to trochę podpowiadał.
6: To nawet
7: ale
6: lepiej.
7: Nadzieję, że się sprawdzi.
6: To lepiej, bo pani się sama sprawdzi po prostu i będzie większa duma i radość z tego, że się udało. Mam nadzieję, że tak będzie.
7: Niespodzianka.
6: Niespodzianka. Uwaga, pierwsze pytanie. Co było produkowane kiedyś w starej aptece, teraz nowej scenie Teatru Wybrzeże? Czy lekarstwa, czy alkohol, czy amunicja?
7: Któż to nie zna z najstarej apteki? Oczywiście, że znamy starą aptekę i doskonale wiemy, że to absolutnie nie lekarstwa.
6: Tylko?
7: To, że kule armatnie były tam produkowane, czyli amunicja.
6: Tak. A ta apteka stąd, że nazywano te kule kamiennymi pigułami, takie skojarzenie po prostu z lekami. Brawo! Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie. Jak miał na nazwisko korsarz, którego brawurowej akcji na morzu zawdzięczamy obecność w Gdańsku jednego z najwspanialszych dzieł późno-średniowiecznego malarstwa, czyli Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga. On nazywał się Paweł Bekierz, Paweł Benke czy Paweł Beck. To taka znana gdańska historia.
7: Ale to Paweł Beneke.
6: Paweł Beneke, tak, oczywiście. Paweł Beneke, czyli druga odpowiedź. Brawo! No idzie pani jak burza, pani Małgosiu.
7: To są takie, no dosyć na razie nie są takie trudne rzeczy, a przynajmniej dla, uważam, ludzi, którzy gdzieś z Gdańskiem są związani.
6: To dobrze, cieszę się, że pani tak mówi, bo niektórzy mówią, że dosyć trudne pytania, ale cieszę się, że pani ma inną opinię.
7: Tam na razie.
6: No właśnie, to zależy, co komu przypasuje. Trzecie pytanie. W której z gdańskich dzielnic znajduje się Centrum Pracy Seniorek i Seniorów? To jeszcze pewnie nie wiem, czy pani będzie wiedziała, bo pani pewnie nie w tym wieku. Nie. Na Morenie, w Śródmieściu czy w Gdańsku Wrzeszczu? Może pani słyszała?
7: Wydaje mi się, że w Śródmieściu.
6: No też, no mogłoby się tak wydawać, prawda, że wszyscy spotykają się w centrum miasta, a tymczasem nie, w Gdańsku Wrzeszczu. Tak, ale to taka wiadomość na przyszłość, tylko jedna z kucha, więc nie jest źle. Czwarte pytanie, czyli przedostatnie. Ile ujść rzeki Wisły jest w Gdańsku? To proste chyba. Jedno, dwa czy trzy?
7: No, tutaj prosta odpowiedź, trzy.
6: Tak jest, dokładnie. No i ostatnie pytanie, tylko żeby była piątka, a nie trójka, to proszę dobrze odpowiedzieć. Jaką długość ma najdłuższy falowiec przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu Wielkim? 1060 metrów, 1260 metrów czy 860 metrów?
7: No tutaj, pani Moniko, gdybym popełniła błąd, to i mąż, i syn by mnie po prostu wypisali z rodziny. No oczywiście 860 metrów.
6: Jasne. Brawo, pani Małgosiu. Otóż 4-5 to jest bardzo dobry wynik i jak najbardziej zasługuje pani na gadżety od radia. Gratuluję, może być pani dumna z siebie, sama pani dała radę, mąż nie był potrzebny, ale oczywiście proszę go serdecznie pozdrowić od radia.
7: Bardzo dziękuję, oczywiście, że pozdrowię, będziemy wszyscy słuchać, jak zresztą cały dzień i mamy nawet, jak idziemy gdzieś sobie na spacer nad morze, to też sobie słuchamy radia. Bardzo się cieszę, że udało mi się wziąć udział w tym quizie, no i te gadżety. No to będzie naprawdę duży prezent dla całej rodziny.
6: Ja też się cieszę. Serdeczne pozdrowienia pani Małgosiu. Dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś innej okazji.
7: Wszystkich.
6: No i kolejna gdańszczanka, proszę państwa, znakomicie poradziła sobie z naszym quizem, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
5: Audycja rozrywkowa.
6: Gratuluję i zapraszam na kolejną rundę wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
4: Aktywnie w Trójmieście.
6: Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
6: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
2: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
0: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
2: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojejku, gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia i w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
0: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
2: A zupełnie, zupełnie. No bo,
0: odważna.
2: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś, I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
0: Udało się.
2: Tak.
0: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
2: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt, natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
0: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co się bardziej motywowało, inspirowało?
2: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
0: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
2: Oczywiście.
0: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
2: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im i jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
6: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
2: Tak jest, nie? Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
6: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
2: Okay? Tak,
6: to dokładnie. Już jest dużo?
2: Dokładnie.
6: Tak?
2: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
6: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
2: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko.
6: Magdalena Kalinowska była z nami, przypomnę, trenerka pływania synchronicznego.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
6: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
3: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. My same krwi do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
6: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
3: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Z jednej strony właśnie powrót do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 kilometrów po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 kilometrów i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście była taka ekstremalna śnieżyca. Ja mam takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
6: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
3: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może biec do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byliśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
6: A co to są za ludzie? W sensie, że nie...
3: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
6: Silna grupa wsparcia.
3: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu i jeżeli tutaj nas słuchają jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
6: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
3: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
6: Jak to jest właśnie pomyślane?
3: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna, w tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
4: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
6: Biegniemy i pomagamy oddając krew. Akcja Ultrakrew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą
0: 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew.
3: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy Ultra Krwi.
0: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, Go Krew?
3: Aplikacja Go Krew, to jest bardzo ważne, Go Krew nie ma żadnych reklam.
0: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
3: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
0: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie, czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
3: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć taki w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem, gdzieś to cel, nie wiem, 100 kilometrów, czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi, niestety.
0: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
3: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. Wychodzimy z informacją tak samo, tak? Czy z sercem jest wszystko ok, czy nie ma gdzieś wady ukryte, gdzie być może jakiś przedsionku się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, nawet to nie chodzi o dystanse ultra, ale w ogóle
0: uprawia sport,
3: tym celem teraz też jest bardzo popularne robienie maratonów, triathlonów, tego typu historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca.
0: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto pamiętać o tym.
3: Ja nie morsuję, natomiast rzeczywiście morsowanie bardzo wzmaga taką też odporność. My w tym roku na Ultra Krwi mieliśmy morsowanie gratis, ponieważ nas fale przykrywały w pewnym momencie do kolan. I to było tyle ciekawe, że nie było w ogóle żadnego sztormu, bo my oczywiście na trasie dbamy o bezpieczeństwo. I nagle w pewnym momencie nam się po prostu zamknęła plaża. To było pod klifami w Ustce. Mieliśmy dwie opcje. Albo się cofnąć jakieś 2 kilometry do jakiegoś pierwszego możliwego wyjścia, ale to oznaczało 4 kilometry więcej tak naprawdę i około godziny czasu mniej więcej. Zapadła decyzja, że czekamy na możliwe przebiegnięcie pomiędzy takim cofką a przybojem fali. No tak się pięknie to złożyło, tak żeśmy to zrobili profesjonalnie, że wszyscy się zamoczyliśmy, bo nagle przyszedł taki przybój, którego nie widzieliśmy i rzeczywiście po prostu po kolana w wodzie.
0: Czyli nieświadomie wchodziliście do wody, tylko woda przyszła do was.
3: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
6: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto wszelkie, zawsze zrobić.
3: Wszelkie badania, które się mają, mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Jak skoro dbamy o samochód, robimy przeglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami być zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
6: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
3: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak, po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej, natomiast tak jak mówiłem, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, acz sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówi, że to spoko, to damy radę. I po 60 kilometrach właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
6: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
3: Znaczy, gdyby pani mnie zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze, my znamy trasę, znamy nasze ciała, też jest ta pamięć mięśniowa, w związku z tym to znaczy zmęczenie jest, tak? Natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejszy niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej i za to im pięknie dziękuję.
6: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
4: Zdrowe Trójmiasto.
6: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku, Edyta Stańczyk.
4: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Edyta Stańczyk, witam moich słuchaczy i zapraszam na spotkanie z kulturą, sztuką, ale również z dobrą rozrywką i poradami od trójmiejskich ekspertów. W dzisiejszym poradniku skupimy się na tym, jak zachęcić dzieci, by świat online zamieniły na offline i żeby zechciały z chęcią chodzić na przykład do teatru. O tym porozmawiam z moim gościem z Gdańskiego Miejskiego Teatru Miniatura. To i jeszcze więcej już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak została nową dyrektorką Miejskiego Teatru Miniatura. Pani dyrektor jest dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Z tej strony Edyta Stańczyk. No właśnie, nowa pani dyrektor, ale nie nowe miejsce, prawda? Przecież jest pani z tym miejscem związana od kilku lat. Przynajmniej od 4?
2: Nawet 6.
1: Nawet więcej. Właśnie.
2: No, tak się troszeczkę śmiejemy wewnętrznie w środku w teatrze, że nowa stara, pani dyrektor, bo też, no tak rzeczywiście jest. Od 6 lat pełniłam, czy przez ostatnich 6 lat pełniłam funkcję zastępczyni dyrektora Michała Derlatki i teraz, no taką podjęliśmy decyzję i tą decyzję, powiem, no, żeśmy przeprowadzili po prostu. Jakby to, co żeśmy postanowili, to, co wymyśliliśmy, udało się dokonać, to znaczy zamieniliśmy się miejscami, jeszcze nie w pełni, jeszcze trwa procedura powołania Michała na mojego zastępcę, natomiast rzeczywiście plan jest taki, że ja po wygranym konkursie zostałam dyrektorką Teatru Miniatura. No i zaczynamy właśnie 4-letnią kadencję i tak jest to wymyślone, że będziemy ją prowadzić zarządczo wspólnie przy zachowaniu, mam nadzieję, i profilu, i też stylu, który żeśmy, no, jakby, no wydaje mi się, że jednak mimo wszystko z sukcesem prowadzili przez te ostatnie 2 sezony.
1: To ja gratuluję pani.
2: Bardzo
1: ale
2: dziękuję.
1: Tak sobie myślę, że właśnie to jest fantastyczne, że zajęła to miejsce osoba, która zna to miejsce jak nikt inny. Jest właściwie w procesie tego wszystkiego, co tam się dzieje i od strony takiej artystycznej, no ale też od strony, powiedziałabym, modernizacji, które się szykują w Teatrze Miniatura, prawda? Bo tak, ten obiekt wymaga jednak.
2: Tak, myśmy się bardzo, bardzo precyzyjnie od razu na początku z Michałem podzielili i ten podział jakby trwa. Natomiast ten punkt ciężkości, tak jak pani redaktor mówi, absolutnie się zgadzam, się przesuwa. To znaczy teraz najważniejszymi wyzwaniami są jednak wyzwania bardziej organizacyjne i właśnie przygotowanie i przeprowadzenie tej wielkiej modernizacji teatru. To jest nasz priorytet. Oczywiście przy zachowaniu ciągłości działalności artystycznej, też produkcji nowych spektakli, to będziemy oczywiście realizować. Natomiast no, musimy i no, bardzo chcemy i gdzieś widzimy, że to się naprawdę dzieje. Za te kilka lat już przenieść się, czy wejść ponownie do budynku po modernizacji, a wyzwanie jest ogromne, ponieważ budynek Teatru Miniatura nie był w zasadzie gruntownie modernizowany od lat 80., więc rzeczywiście sporo jest tych wyzwań, głównie pod względem dostosowania budynków do współczesnych dzisiaj w ogóle standardów. I to ze względu na widza, jak i na zespół i na to, co my prezentujemy na scenie.
1: No tak, tak, bo czyli budynek z zewnątrz tak, bardzo
2: piękny,
1: okazały, piękny, pięknie oświetlony zawsze na każde święta, prawda, ale wewnątrz jednak ta tkanka wymaga przeorganizowania.
2: Zdecydowanie i co więcej, to zachowanie tego dziedzictwa i tej architektury Wrzeszcza, bo ten cały przód jest oczywiście w ewidencji i jest pod, no jest jakby może nie w rejestrze właśnie, natomiast jest pod opieką konserwatorską, może tak powiem, i to o to musimy bardzo mocno zadbać, o ten nasz charakterystyczny punkt, czyli o tą fasadę. Natomiast tak jak teraz jesteśmy już po wyborze wykonawcy projektu, dokumentacji projektu, to pan, który właśnie z nami zaczął współpracę, wszedł i powiedział, no w środku nie za wiele zostanie. I to był bardzo piękny moment dla mnie, bo dokładnie tak jest to pomyślane, że ta skorupa, to zewnętrzne, to ciało będzie w zasadzie nienaruszone, chociaż lekko będzie oczywiście, to nie jest tak, że nie. Natomiast środek zmieni się totalnie.
1: Nie do poznania. Tak. To jaki macie państwo pomysł na właśnie na ten środek? Jak sobie to wyobrażacie?
2: Przede wszystkim najważniejsze dla nas jest to, żeby ta siedziba, ten teatr był dostępny dla widzów z wszystkich możliwych stron i w każdej funkcji. Bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy w zasadzie widz z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową może przy pomocy takiej jednej malutkiego podnośnika dostać się na widownię dużej sceny. Tam jest, no tam gdzieś staramy się wykroić kilka miejsc dla właśnie takich osób. Natomiast poza tą przestrzenią, czyli przestrzenią foyer i widownią dużej sceny, taka osoba, ale to nie musi być osoba na wózku, to może być osoba po prostu na przykład o lasce, mówiąc jakby już tak obrazowo, albo z jakimś w ogóle większym problemem ruchowym, po prostu nie wejdzie na przykład na spektakl na scenę kameralną, do której trzeba zejść po wielu schodach. Na przykład. Na przykład z sekretariatu nie skorzysta, ponieważ sekretariat i w ogóle wszystkie biura są na drugim piętrze i nie może się tam dostać, więc trzeba rzeczywiście jakieś kuriozalne robić historie, schodzić gdzieś tam, dbać już nawet nie o widza, tylko o osobę, która chce z nami współpracować i przychodzi po prostu z jakimś pomysłem. Więc ten budynek jest po prostu niedostępny. To jest jakby najważniejsze, bo jest on rzeczywiście po pierwsze niewyposażony we wszystkie dzisiaj już znane nam podnośniki i wejścia umożliwiające jak najbardziej sprawne poruszanie się, ale też cała ta strona po drugiej stronie, czyli strona sceny, no to jest, możemy tam prowadzić naprawdę wspaniałe takie, no nawet nie chcę powiedzieć lekcje, ale może takie wykłady dla studentów, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak w ogóle wyglądał teatr 50, 70, nawet może więcej lat temu. Tak, bo to jest scena pozbawiona w zasadzie kompletnie jakichkolwiek dzisiaj już, co jest oczywiste, urządzeń scenicznych, czyli my nie mamy w zasadzie ani oczywiście tam obrotówce, to w ogóle nikt nawet nie myśli, ale nawet sprawnie działającej zapadni, bo jedyna, którą mamy jest, no musimy się mocno namęczyć, żeby ją w ogóle uruchomić. Natomiast no, całość jest no, bardzo płytka, bardzo wysoka. No, ta widownia, która jest na dużej scenie, jest widownią płaską, czyli nie amfiteatralną, czyli jak siedzi 250 dzieciaków, to jedni zasłaniają drugim. Jak przychodzi widz weekendowy, to wszyscy oczywiście dzieci na kolankach i te dzieci z tymi rodzicami. No jest, mamy zabawę dużą, jak na przykład największym wyzwaniem dla naszej obsługi widza jest, jak usadzić w ciągu 10 minut 300 osób na widowni w ten sposób, żeby już się domyśleć, która grupa jest naprawdę niższa, a która wyższa, i one naprawdę to robią. W sensie jakby z kartką patrzą, aha, to Biedronki z przodu, a jednak żyrafy z tyłu.
3: Czyli mistrza, nie?
2: Więc my rzeczywiście jesteśmy mistrzami w tym, natomiast no nie jest to wygodne. No już nie mówię o jakichś takich rzeczach, które już w ogóle w dzisiejszym świecie nikt by nawet nie pomyślał, że no nie mamy podstawowej klimatyzacji na przykład. Już wentylacja jest też mocno, mocno kłopotliwa. Więc no naprawdę wszystko.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
3: No tak, XXI wiek, tak. Już by się chciało, prawda? Żebyście i państwo na tej scenie mieli komfort i ten widz, żeby miał komfort, tak. I żeby dobrze widział, dobrze słyszał, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi.
2: Przede wszystkim tak, ale też te propozycje, które się pojawiają dzisiaj, realizacji czy produkcji nowych spektakli teatralnych, też zakładają, że ta przestrzeń i sceniczna, i przestrzeń widowni, no musi być coraz bardziej też dostępna i stwarzająca takie możliwości, że ten widz, ta relacja z nim jest coraz bliższa. Oczywiście nie uciekniemy od sceny pudełkowej, czyli właśnie tej, gdzie dzieli nas to proscenium, czy ono jest wyższe, czy niższe. W jakiś sposób zawsze ta forma tradycyjnej tradycyjnego teatru będzie. Natomiast no, ta scena kameralna, którą też oczywiście przebudujemy, która właśnie ma być też połączona jakimś rodzajem windy, bo ona jednak zostaje na dole, no będzie już, myślę, taką bardziej sceną dużych możliwości dla takich spektakli, które zakładają właśnie no, większą dostępność, ale też większe takie szaleństwo scenograficzne, myślę.
1: Czyli tak, wiemy już, co na potrzeby aktorów, co na potrzeby widza, a czy myślicie państwo też o takim miejscu, gdzie, nie wiem, będziecie edukować jakichś młodych aktorów, będzie dla nich przestrzeń?
2: Tak, to znaczy robimy to cały czas. Właśnie jesteśmy dosłownie tuż przed ogłoszeniem kolejnego sezonu Akademii Miniatury. To jest taki nasz cykl warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej mniej więcej, chociaż mamy też grupę młodzieżową. Właśnie samą zrobiłam sobie korektę, żeby nie zapomnieć o nich. I teraz robimy to tak, że no jest, to jest dopiero wyzwanie, no taka ekwilibrystyka z kalendarzem i z przestrzeniami, ponieważ my musimy korzystać z tego, co mamy, czyli w zasadzie z trzech scen, bo gramy na scenie dużej, na scenie kameralnej i mamy taką malutką salę prób. Oczywiście wykorzystujemy też czasami jak trzeba i korytarz, i foyer, i też w tym roku powraca pracownia plastyczna, w której będą też warsztaty scenograficzne. Natomiast no, myślą, i to jest coś, z czym my się zmagamy na co dzień. Jak to połączyć, jak się poprzesuwać, kiedy stoi dekoracja albo jest tam próba aktorska, żeby za chwilę wejść ciakami i robić też zajęcia czy warsztaty, które bardzo często wymagają po prostu pustej, dużej przestrzeni.
1: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak. W teatrze zostaniemy na chwilę, a to za sprawą radiowego poradnika, w którym o tym, jak zachęcić dzieci do chodzenia do teatru. Zapraszam.
0: Co jest grane w Trójmieście? Istotne dla Trójmiasta.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Koniec boiska pod wierzbami. Ulubione miejsce mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku zostało ogrodzone płotem, a wejścia na jego teren pilnuje ochrona. Deweloper przystąpił bowiem do budowy inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu.
5: Postawili płot bez żadnej informacji, ogrodzili nam teren dla naszych dzieci.
6: No lipa, straszna lipa. Teren został mieszkańcom odebrany, zerwawszy wszelkie porozumienia, które były wcześniej zawarte z mieszkańcami.
4: Deweloper zapewnia, że chce budować nowe boisko przy Bastionie Wilk, ale nie wszyscy w dzielnicy się na to zgadzają. On musiał się zgodzić z decyzją sądu. 10 miesięcy spędzi w więzieniu 22-latek z Kościerzyny. Mężczyzna zaatakował opiekuna placówki dla bezdomnych, a potem szarpał i znieważył ratowników medycznych, którzy przyjechali z pomocą. Wyrok zapadł w trybie przyspieszonym. Rusza renowacja miejskich ławek w Gdańsku. Do konserwacji zostało wytypowanych 280 egzemplarzy ustawionych w parkach, na skwerach i terenach zielonych w 20 dzielnicach miasta. Prace potrwają do początku października. Biuro drogowe z Gdyni ma zaprojektować ronda turbinowe na węźle Straszyn, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dostanie za to 1,5 miliona złotych. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Z nowej infrastruktury kierowcy mają skorzystać pod koniec 2029 roku. A w Gdańsku ruszyły konsultacje strategii rozwoju Pomorza. Dokument, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku.
7: Pomorze musi wykorzystać rolę lidera transformacji energetycznej, zapewniającego dostawy czystej energii jako przewagi konkurencyjnej pomorskiej gospodarki, a w szczególności przemysłu.
4: Mówił marszałek województwa Mieczysław Struk. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej otrzymali patent na preparat chroniący rośliny uprawne przed chorobami bakteryjnymi przy użyciu zimnej plazmy atmosferycznej. Metoda bazująca na wodnych roztworach soli nieorganicznych stanowi ekologiczną alternatywę dla chemicznych pestycydów.
0: Tydzień w Trójmieście.
4: W październiku rusza rewitalizacja Placu Wałowego w Gdańsku. Odtworzony zostanie historyczny przebieg alejek i fontanna. Przebudowane zostaną chodniki, ulice oraz kanalizacja deszczowa, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
8: Chcemy, żeby ta część miasta, właśnie stare przedmieście z Placem Wałowym, odzyskało swój dawny blask, ale żeby także odzyskało mieszkańców.
4: Koszt inwestycji wynosi prawie 26 milionów złotych. Dawny blask ma odzyskać także zabytkowa kamienica przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budynek pod numerem 117, nazywany Domem Szpiega, przejdzie kompleksowy remont. Prace mają potrwać rok. Po zakończeniu tych prac obiekt będzie pełnił funkcję biurową. A w Gdyni powstanie wspólny zamiejscowy punkt Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt ma ruszyć w październiku. Dyżury będą odbywać się raz w miesiącu w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25. Na 2 lata więzienia oraz grzywnę skazał Sąd Rejonowy w Sopocie 52-letniego obywatela Kosowa Andrea M. W marcu 2023 roku mężczyzna razem z kolegą włamał się do auta i ukradł biżuterię o wartości 1 000 000 euro. Biżuteria miała być wystawiana na targach Amberif. Drugi ze sprawców wciąż jest na wolności. To już ostatni dzwonek, by przedłużyć uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
9: Do końca września należy mieć podbitą legitymację dziecka. Oraz jeżeli jeszcze nie mieliśmy pakietu, to należy ten pakiet mieszkańca dodać.
4: Formalności można dopełnić przez internet lub osobiście w jednym z centrów obsługi mieszkańca. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną 2 magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton peletu. To, jak informuje Węglokoks, pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla. Koszt inwestycji to 45 milionów złotych. Była pierwsza dama Danuta Wałęsa została powołana w skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Status działaczki opozycji antykomunistycznej Danuta Wałęsa uzyskała w 2024 roku.
1: Edyta Stańczyk, ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
10: Audycja poradnicza.
3: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Porozmawiamy o tym, jak przekierować dzieci ze świata online do ciekawego świata teatralnego offline.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
3: W czasach, kiedy tak naprawdę dzieci mają trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, ze skupieniem się, z uwagą, właśnie to może tutaj jest taka przestrzeń na to, żeby zachęcić do tego, żeby się wsłuchiwały, żeby były ważnymi obserwatorami. Właśnie. A jak to robić? Jak zaszczepiać
2: to w dzieciach? To jest to podstawowe zadanie. No myślę, że to jest ta praca, którą my wykonujemy po prostu mozolnie, dzień w dzień. To znaczy, jak sprawić, żeby dzisiaj, właśnie w 21, 26, forma teatralna, czyli jednak takiego skupienia, pójścia do przestrzeni, czy bardziej ciemnej, czy mniej ciemnej, czy z tematem trudniejszym, czy łatwiejszym, to już w zależności też od poziomu percepcji, jak dotrzeć, jak zainteresować, jak utrzymać uwagę i przede wszystkim sprawić, żeby no, pewnie nie dla każdej osoby w tej grupie, ale przynajmniej dla części było to na tyle interesujące albo uruchamiające jakieś pokłady wrażliwości, że po pierwsze powrócą, czy w bardzo młodym wieku, czy w dorosłym, albo zapamiętają, że to gdzieś jest dla nich jakaś przestrzeń też ważna. To jest bardzo trudne. Bardzo.
3: No właśnie. Jak wam się to udaje? Jakie środki wykorzystujecie?
2: No myślę, że tutaj no, tajemnicą jest na pewno bardzo wysoka jakość tego, co proponujemy, czyli też dobór tekstów i twórców. To są rzeczywiście spektakle przygotowywane i propozycje z bardzo dużą uważnością. Mamy takie doświadczenie ostatniego sezonu, na przykład, o którym mogę powiedzieć. Mieliśmy spektakl bardzo, bardzo trudny,

0: go widza samemu, czyli damy mu taką możliwość później jakiejś rozmowy, czy jakiegoś właśnie warsztatu, czy jakiegoś działania, to na pewno on będzie mógł jakby sobie z tym dalej poradzić. Natomiast oczywiście sama forma już też artystyczna musi być na tyle zrobiona umiejętnie, żeby, no bo nie każdy będzie miał taką możliwość tego poszerzenia, wiadomo. Więc gdzieś to musi być tak zrobione, żeby to dziecko wychodziło też z takim poczuciem, że coś ważnego w tym momencie się zadziało. Oczywiście to nie jest tak, że to jest skupiamy się na takiej formie. Mamy też spektakle, które są po prostu lekkie, no nie chcę powiedzieć, że rozrywkowe, no, ale natomiast dające jakiś taki wentyl radości i po prostu myślenia, że coś przeżyły bardzo przyjemnego. Natomiast no gdzieś myśląc o
1: nie unikacie
0: świecie,
1: trudnych tematów
0: dla dzieciaków i po to w ogóle po co my jesteśmy i co my tak naprawdę robimy, po co jest dzisiaj teatr dla dzieci i młodzieży, to myślę, że po to. I jakby najważniejsze dla nas jest, żeby jednak mimo wszystko mieć chociaż jakikolwiek moment, że oni odłożą te telefony, jakoś spojrzą na siebie, co jest bardzo trudne, tak jak to, co robimy też bardzo często na zajęciach, czyli taki moment, że stańcie naprzeciwko i spójrzcie sobie w oczy. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne na różnych poziomach. No oczywiście najtrudniejsze na tym najmłodzieżowym, wiadomo. Natomiast no, myślę, że no, to jest nasze podstawowe zadanie. Jak trochę działać w tym offline, ale też, żeby on był cały czas atrakcyjny i ciekawy.
1: Bardzo ciekawe wyzwania, naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że jednak scena, to co pani powiedziała, taka przestrzeń bezpieczna, prawda? No to na tej scenie wiele się traum przepracowuje też, prawda?
0: Oczywiście, no to myślę, że wszyscy mamy te doświadczenia już też i z bardziej młodego wieku, ale też z dorosłego. Jak jeżeli w ogóle wybieramy taką formę spędzenia wolnego czasu, jaką jest pójście do teatru i się decydujemy na zakup biletu, więc gdzieś tam jednak patrzymy, na co idziemy i co wybieramy. No i to trochę też potem pokazuje, ale to myślę, że to też dotyczy trochę szerzej, też jakie książki czytamy, jakie wystawy. To jest myślę, że w ogóle dostęp do kultury i wszystko to, co gdzieś nas jednak mimo wszystko interesuje poza innymi rzeczami, pracą i życiem rodzinnym czy prywatnym.
1: Dokładnie.
0: Myślę, że to jest ten moment, tak.
1: Ważna rzecz, o której pani mówi, no właśnie, bo gdyby tak chcieć uczulić rodziców, to co jest ważne, tak, jeśli mamy małe dzieci w domu, to jak je zachęcić do tego, żeby one chciały się interesować?
0: Ja myślę, że jak najbardziej otwierać świat i pokazywać. To znaczy rozmawiać to jest jakby w ogóle podstawa, myślę, najważniejsza. Natomiast pokazywać im wszystko to, co, za czym my tęsknimy w tym życiu dorosłym. Bo to jest trochę tak, że potem już oczywiście pędzimy, już jest ten moment, kiedy musimy rzeczywiście dbać o to, żeby wiadomo, praca, szkoła, jest ten rytm ogromny. Natomiast bardzo często jest tak, że pojawiają się te dzieci i to są właśnie nasi widzowie. Jest ten moment, kiedy się pojawiają niemowlaki albo trochę starsze dzieciaki i właśnie szukamy, co możemy z nimi zrobić. Właśnie mądry rodzic, czy bardziej zaangażowany wybierze, szuka mocno, gdzie może się skierować. I myślę, że teatr jest takim miejscem, kiedy można zadbać i o to bardzo małe dziecko, bo my na przykład mamy spektakle też już w zasadzie od pierwszych dni życia, a nawet też dziewczyny w ciąży przychodzą, bo to są takie spektakle dla najnajów, czyli takie dla bardzo, bardzo małych dzieci. Spektakl bardzo mocno oparty też po prostu na sensoryce. I wtedy trochę to widzimy, że to działa jakby w dwie strony, bo tak jakby ten dorosły się zapada, jakby będąc tym dzieckiem, więc jest mu bliżej, jest jak bardziej na tym skupiony też na sobie jednocześnie, bo myśli też pewnie o jakichś takich rzeczach bezpiecznych, miękkich i ważnych. I to jest taki moment, kiedy może zobaczyć, jak to dziecko może dalej poprowadzić, żeby tego nie odpuszczać, żeby tego nie zaniedbać później, bo bardzo często jest tak, że te wizyty, czy ten pomysł, że gdzieś pójdę, jest jednorazowe, albo takie bardzo incydentalne. A dobrze, jakby wydaje mi się, tak w ogóle, jeżeli chcemy naprawdę oderwać te dzieciaki później od tych komórek, tabletów i sprawić, żeby oni wyszli z domu i zobaczyli, gdzie mieszkają na przykład.
1: Tak.
0: To też jest bardzo, bardzo ciekawe nasze doświadczenie w całej naszej takiej działalności związanej w ogóle z tożsamością Gdańska na przykład. Mamy też takie doświadczenie, żeby w ogóle wyjść przed dom i zobaczyć, gdzie jestem i skąd i po co i dlaczego i w ogóle porozmawiać z rodzicami, to myślę, że jakby bez takiego rytmu i bez takiego doświadczenia, że jednak gdzieś to jest dla nas ciekawe, tylko to, czy, wie pani, no czasami to jest po prostu bardzo trudne, no bo trzeba na to po prostu znaleźć czas. I to jest, myślę, że wyzwanie największe. Skupienie na sobie, na dziecku i jeszcze do tego na trudnym spektaklu. No,
1: ale warto poszukać tego czasu i nie zabijać w sobie dziecka też przede wszystkim.
0: Przede wszystkim.

0: Znaczy w ogóle nie zabijać ciekawości świata. Ja myślę o otwartości na to, co nas czeka i takiej no, zgody na to, że też może być po prostu różnie. I że nie wszystko może być miłe, sympatyczne, że czasami coś może nas zaskoczyć.
1: Audycja poradnicza.
2: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
3: Co jest grane w Trójmieście?
4: Co ciekawego, już wiemy, czym rozpoczynacie ten nowy sezon.
0: Bibułą w tapczanie, tak. Rozpoczynamy sezon. Myśmy wiele lat temu, no może wiele, no tak powiedziałam, kilka lat temu dobrych postanowili, że będziemy nasze sezony nazywać, żeby sobie jakoś wybrać kierunek troszkę tego, o czym opowiadamy i czym się zajmujemy, bo to troszkę to jest tak, że jak wybierzemy sobie tą nazwę, to hasło, ten tytuł tego sezonu, to potem łatwiej nam jest też prowadzić czy działania edukacyjne, czy też dobierać propozycje repertuarowe, więc ten najbliższy się nazywa Poza schematem. Zastanawialiśmy się, czy wersja angielską tutaj Out of the Box nie byłaby lepsza, więc tak troszeczkę dlatego o tym mówię, że dla może młodszej publiczności będzie to bardziej zrozumiałe niż Poza schematem, natomiast zostawiliśmy wersję polską i troszkę tak właśnie chcemy zrobić, że trochę wyjść poza schematy, ale też troszkę poszukać takich form nowych, trochę odkrywać. Gdzieś jakiś eksperyment się pewnie wedrze, ponieważ ten sezon jest bardzo mocno nastawiony, jeżeli chodzi o nowe pozycje, na młodych ludzi i rzeczywiście, jak spojrzeliśmy na to, kogo nam się udało tutaj zaprosić do pracy, to będą głównie osoby bardzo młode. Na początku często swojej kariery. I to jest trochę takie myślenie, że mamy przez te kilka ostatnich sezonów, czyli dwóch tych kilku lat, bardzo dużo repertuaru, który jest po prostu repertuarem dobrym, cały czas jakby dostępnym do pokazywania, do prezentacji na scenach, natomiast mocno, to się mówi w naszej branży, niewygranym. To znaczy jest jeszcze na niego zainteresowanie i widz jest chętny, żeby oglądać. Więc zostajemy na tym, co się udało nam na tych dużych premierach, ciekawych propozycjach, a to, co wchodzi, to są rzeczy zupełnie będą oczywiście, wiadomo, no będą nowe, ale też trochę jesteśmy ciekawi, co z nich, nie są one takie jakby oczywiste, co z nich tak powstanie. Więc zaczynamy tak jak mówiłam, Bibułą w tapczanie, czyli naszym hitem. Większość festiwali i różnych nagród, tak, jesteśmy w takim dobrym momencie, kiedy jesteśmy na takiej fali z tą Bibułą i bardzo się cieszymy. A żeby dopełnić jeszcze, jeżeli ktoś jest bardzo fanem tego spektaklu, bo wiem, że są takie osoby, które oglądają go wielokrotnie, to zrobiliśmy drugi odcinek jakby, czyli drugą część Wartości Gdańskich, tym razem poświęconą równości i to się nazywa Dżinsy na parapecie. Autorką tekstu jest Sylwia Hutnik i to jest takie czytanie ilustrowane, ponieważ scenografię i przepiękne rysunki do niego zrobiła Magda Danaj, znana z porysunków. Później mamy w repertuarze nasze spektakle i dla mniejszych, i dla starszych, i właśnie dla tych niemowlaków, o których mówiłam, jest we wrześniu jest Przypływ, dla przedszkolaków Gdybym był dorosły, a na koniec września powraca Mały Książę, czyli nasza premiera, ostatnia premiera sezonu na dużą scenę, natomiast też we wrześniu zapraszamy, to jest na spektakl, który się nazywa 28 dni z życia dziewczyny i to jest spektakl, który prezentujemy na scenie kameralnej dla takiego widza, może starszego, powiedzmy takiego, on jest chyba 8+, u nas zapisany, nawet zobaczę, czy nawet nie więcej, chyba już poprzednie 10 nawet podwyższyliśmy wiek do 10+, ponieważ to jest spektakl, myślę, bardzo, bardzo ważny i szczególnie zapraszam wszystkie mamy z córkami, ponieważ on jest poświęcony menstruacji, dojrzewaniu i wszystkim takim sprawom, o którym się wydawało bardzo przez wiele lat, że w ogóle się nie mówi, a teraz nareszcie jednak ośmieliliśmy się i myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, nie tylko plastycznie, wizualnie, aktorsko, ale w ogóle a propos tego pociągnięcia dalej tematu, że bardzo często mamy takie doświadczenie, że wiemy, że potem wracają do domu i często przychodzą też do nas zestawy babcia, mama i córka.
4: Świetnie.
0: Ale też biorą czasami brata, co jest już w ogóle idealne, albo ojca. Też mamy także ojciec z córką. I potem jest rozmowa właśnie o tych różnych sytuacjach, które są bardzo często w ogóle niemożliwe kiedyś było do opowiadania czy do rozmowy. Więc rzeczywiście bardzo jest ten różnorodnie jest skonstruowany ten repertuar. Wrzesień to przede wszystkim dla nas też start takiego projektu, który realizujemy już piąty rok, który się nazywa Sztuka się robi. To jest inkubator teatralny, ponieważ i to też są młodzi ludzie. W drodze konkursu zapraszamy kolektywy artystyczne, które przez tydzień pracują w naszej przestrzeni i przygotowują takie szkice spektakli dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków, jednocześnie angażując dzieci z zaprzyjaźnionych nam przedszkoli.
4: Fajnie.
0: I powstają takie trzy szkice, my je oglądamy, jeszcze dokładamy, robimy taki mini przegląd, dokładamy to, co jest ciekawe, czyli jeden z naszych spektakli, ale też udało nam się w tym roku zrobić coś, o czym w ogóle myśleliśmy na samym początku tego projektu, czyli zaprosić spektakle, które już pełne, które przerodziły się z tego szkicu, czyli ktoś zobaczył szkic i zaprosił do siebie, do teatru, czy w tym przypadku też do szkoły teatralnej i rozwinął większą formę. I my to też trochę sobie konfrontujemy, patrzymy, więc mamy rzeczywiście taki prawdziwy inkubator artystyczny.
4: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura. Milion antracytowych cegieł. Piękne drewniane wnętrze. A do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
5: Zgadza się, bardzo mi miło.
4: Edyta Stańczyk z tej strony.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
4: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
5: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
4: kreatywne. Skojarzenia, no tak.
5: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
4: Dokładnie.
5: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
4: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
5: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny, przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
4: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu? Czy to był przypadek?
5: To znaczy, ja pracowałam w przedziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
4: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
5: Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczani, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało, którzy właśnie mieli różne trudności.
4: Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
5: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci. Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią, więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
4: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują? Takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska.
5: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor. Dokładnie. Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria. Tak. I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarze, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
4: Tak, bardzo
5: różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Heweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
4: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, u starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
5: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy to było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr. I pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda. A myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
4: Tak, miłośnik Szekspira.
5: Niesamowity.
4: Niesamowity. Zresztą cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, prawda?
5: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
4: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
5: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
4: Tak. I nagle oto mam otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
5: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak. Zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
4: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
5: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
4: Czyli takie mobilne warsztaty.
5: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarzy się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
4: Mamy tą samą pasję.
5: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo już użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie. Każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy, występują razem na jednej scenie.
4: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira. On jest dla wszystkich, prawda?
5: Oj, tak.
4: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy nie mogli doczekać się quizu Wiedzy o Gdańsku. Jest już Monika Tarka, dlatego możemy zaczynać naszą zabawę.
1: Audycja rozrywkowa.
6: A ja zapraszam słuchaczy z Gdańska i okolic na quiz dotyczący tego pięknego miasta. Przypomnę, że mogą się Państwo do niego zgłaszać przez stronę radiopogoda.pl, a do wygrania są oczywiście gadżety radia. Ale myślę, że tutaj to nie jest ta najważniejsza część tego quizu, tylko takie sprawdzenie się, ile Państwo wiedzą na temat swojego miasta, czy miasta, w którym mieszkacie, albo miasta, które bardzo często odwiedzacie, czy nawet może miasta, które kochacie. Dzisiaj sprawdzimy to u pani Agaty. Dzień dobry, pani Agato, witam.
7: Dzień dobry, to dzwoniłam się.
6: Udało się, tak.
7: Udało się,
6: nie,
7: tak.
6: Tylko nie wiem, czy się pani będzie cieszyć po tych pięciu pytaniach. Bo
7: zobaczymy.
6: Dzisiejszy zestaw do zbyt łatwych nie należy.
7: Okej. Okay.
6: Ale trzeba to wziąć na klatę, po prostu. Nie przerażać się, tylko próbować swoich sił.
7: Postaram się.
6: Jak będzie 5-5, to będę naprawdę bić gromkie brawa.
7: Dobra, coś tam wiem, więc najwyżej będę improwizować.
6: Ale coś pani wie, bo pani się interesuje gdańskim historią, tak, czy po prostu mieszka... łazi po Gdańsku i sobie zwiedza?
7: Łażę, mieszkam, pracuję w Gdańsku od urodzenia.
6: A, to wiedza powinna być zacna. Chociaż, bywają takie przypadki. No właśnie, że mieszkamy w tym mieście i później się dowiadujemy, że ktoś był, coś odwiedził, coś zobaczył, a my mówimy tak, a ja tu mieszkam już 30 lat i jeszcze tego nie widziałam.
7: Dokładnie. Albo wszystko się zmienia i nagle się okazuje, że chodzisz i nagle się okazuje, że tego budynku po prostu tutaj nie było.
6: Tak,
7: wczoraj.
6: To też prawda.
7: Tak,
6: no dobrze. To my tu gadu, a tu pytania czekają. Uwaga!
7: O Boże, dobrze.
6: Pani Agato, pierwsze pytanie. Która z wymienionych postaci była burmistrzem Gdańska i inicjatorem budowy fontanny Neptuna, więc ważna postać? Czy to był Jan Heweliusz, czy Bartłomiej Szachman, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
7: Druga odpowiedź.
6: Tak, druga odpowiedź. Rzeczywiście. No, zresztą to jest jedna z najbardziej znanych chyba w Gdańsku historii, więc nie dziwię się, że pani wiedziała. Pięknie się zaczyna. Czas na pytanie drugie. Jak nazywa się tradycyjne gdańskie danie, często podawane z rybami? Czy pierogi, czy kaszubski śledź w śmietanie, czy bigos?
7: No to akurat wiem. Śledź w śmietanie. No, oczywiście, kaszubski.
6: No oczywiście.
7: Bardzo smaczny.
6: Pycha, prawda? Ja uwielbiam.
7: Tak.
6: W ogóle bardzo lubię śledzie, ale kaszubski to jeden z moich ulubionych, przyznaję się, bez bicia.
7: Najlepszy.
6: Nawet mi się teraz tak by zjadło takiego śledzika. Jak tak sobie pomyślałam. No dobrze, no to po tym pysznym pytaniu kolejne trochę trudniejsze dotyczące historii Polski. Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w Gdańsku w 1980 roku? Powstanie warszawskie, podpisanie porozumień sierpniowych czy wybuch II wojny światowej?
7: Porozumienia sierpniowe, tego jestem pewna.
6: Zwłaszcza, że te pozostałe odpowiedzi to w ogóle od razu można było wykluczyć.
7: Dokładnie. Tak
6: jest, dokładnie ten słynny moment w polskiej historii, który doskonale wszyscy znamy albo z historii, albo po prostu pamiętamy. Pytanie czwarte. Tak, ja też pamiętam. Pytanie czwarte. W którym roku Gdańsk opowiedział się za polskim królem po klęsce krzyżaków pod Grunwaldem? 1333, 1410 czy 1525?
7: No jak Grunwald, to stawiam na 1410, ale nie jestem tego pewna.
6: Tak, to był 1410, ale tę niepewność rozumiem, dlatego że pomimo, że się opowiedział za polskim królem, to tak naprawdę kres panowania zakonu w Gdańsku to dopiero rok 1454, więc troszeczkę później, więc nie dziwię się tym wątpliwościom, ale dobra
7: ale
6: odpowiedź, tak?
7: Ale
6: dobra odpowiedź. W herbie miasta pod ponad dwoma krzyżami od tamtej pory widniała królewska korona Jagiellonów. To taki...
7: I tego nie wiedziałam.
6: No to można się...
7: Właśnie to dlatego.
6: No właśnie, no to można się takich ciekawostek właśnie dowiedzieć. No to mamy pytanie piąte, ostatnie. Pytanie brzmi, które z gdańskich miejsc jest Centrum Edukacji i Kultury Morskiej? Czy to jest Narodowe Muzeum Morskie, czy Centrum Hevelianum, czy Europejskie Centrum Solidarności?
7: Też tego do końca nie wiem, ale myślę sobie, że jeśli kultury morskiej, to musi to być Narodowe Muzeum Morskie, ale też nie jestem pewna, więc mogę tutaj...
6: Tak, to bardzo słuszna dedukcja.
7: Dobra.
6: Oczywiście. Super. Narodowe Muzeum Morskie, tak, brawo, zaliczone.
7: Podobnie.
6: No znakomicie.
7: Dziękuję.
6: Będę biła, no to biję, no. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Chociaż to taka poważna instytucja, bo ona po prostu powstała w celu zachowania tego dziedzictwa związanego z żeglugą, szkutnictwem, robieniem okrętów, rybołówstwem i tak dalej. Także to poważna instytucja, ale zachowanie dziedzictwa naszego jest bardzo, bardzo ważne, więc ma ważną rolę to
7: muzeum. Dokładnie. Jeśli ktoś nie był, to po prostu polecam, bo to też jest fajne miejsce.
6: Nie byłam, więc dziękuję za polecenie. Dziękuję pięknie.
7: Dziękuję pięknie.
6: A na koniec zapytam jeszcze, ulubione pani miejsce w Gdańsku?
7: Ja mam swoje takie miejscówki ulubione.
6: Nie będziemy reklamować. Dobrze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam w takim razie.
7: Dziękuję, nic niedobrego. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia. A ja zapraszam Państwa oczywiście do słuchania kolejnego quizu o Gdańsku.
1: Audycja rozrywkowa.
4: To jest koniec dzisiejszego quizu, ale nie koniec zabawy. Czekamy na kolejnych odważnych gdańszczan. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Ciekawe Trójmiasto.
4: Inspirować, tworzyć, wspierać to założenie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji i promocji IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
4: Myślę sobie, że ta nowa przestrzeń daje takie możliwości, żeby realizować jakby te wszystkie założenia.
8: Tak, myślę, że tak, że przenosząc się do większego pomieszczenia, do większej przestrzeni, zyskaliśmy możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców i przede wszystkim zainteresowania naszą ofertą zupełnie innych grup docelowych, bo przez to, że jesteśmy blisko galerii handlowej, przychodzi do nas również młodzież, dla której szukujemy coś specjalnego i wciąż badamy ich potrzeby.
4: Jakie one są?
8: Na pewno młodzież potrzebuje wolności wyboru, wolności słowa i samodecydowania o tym, co im odpowiada, dlatego to zawsze taki stąpamy po kruchym lodzie, ale razem z badaczkami, które przeprowadziły z nami warsztaty dotyczące potrzeb młodzieży i też przede wszystkim rozmawiały z nimi, wypracowujemy powoli jakąś tutaj sferę działania. Raport z naszych badań być może przyda się też innym instytucjom kultury, które tak jak my zmagają się z właśnie dotarciem tej grupy docelowej, która jest chyba jedną z najtrudniejszych w tym momencie.
4: To jeśli chodzi o oferty.
8: Przede wszystkim literatura, na to bardzo mocno stawiamy edycja festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, przeznaczonego dla tłumaczek i tłumaczy. I bardzo mocno stawiamy na kino. Wchodząc do Kunsztu Wodnego, zyskaliśmy nową przestrzeń, bardzo dobrą przestrzeń. I tutaj koordynatorką kina jest Patrycja Blindow, która ma już bardzo dużo doświadczenia. Współtworzy kino Żeglarz w Jastarni. Chyba jedno z najpopularniejszych kin studyjnych w Polsce obecnie. A tutaj na północy to już w ogóle. I Tutaj mamy dużo pokazów specjalnych, które myślę, że w tych kinach trójmiejskich są, ale nie wybrzmiewają tak mocno, bo Patrycja stawia mocno na niszowe spotkania, które, jak się okazuje, przyciągają bardzo dużo osób. Na przykład mieliśmy spotkanie dotyczące oscarowego już filmu, bo filmu, który wszedł na shortlistę oscarową, Nikab, a to wszystko obudowane zostało koncertem Dawida Złego, który rapuje po kaszubsku, więc działo się i odbiór był naprawdę fantastyczny. I tutaj bardzo dbamy o to, żeby takie spotkania obudować czymś więcej niż tylko seansem. I tutaj, jak już mówiłam, o tej grupie docelowej dzwoni przede wszystkim młodzież.
4: No to pięknie, to fajnie, czyli z jednej strony seans, a potem jakby to wszystko, co się wokół dzieje.
8: Tak, dużo spotkań, dużo rozmów i myślę, że rozmowa i spotkania to będzie coś, co będzie nam towarzyszyło przez cały rok.
4: A propos kina, bo wiem, że przygotowujecie się Państwo do takiego projektu, który będzie otwarty dla osób niepełnosprawnych.
8: Tak, kino dostępne, czyli kino dla osób z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja, napisy, osoby z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku są bardzo mile widziane zawsze u nas, ale tym razem skierowaliśmy coś specjalnie dla nich, żeby ułatwić odbiór tego filmu. Co ważne, nie będą to seanse tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale będą to seanse włączające. Każdy tak naprawdę będzie mógł kupić bilet i uczestniczyć w projekcji filmu.
4: Osoba niepełnosprawna, która wejdzie na Państwa stronę na przykład, będzie mogła swobodnie dowiedzieć się, jakie Państwo macie dla niej atrakcje, dlatego że będą te strony dostosowane również pod osoby niepełnosprawne.
8: Tak, jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy, aby każdy mógł uczestniczyć w naszych wydarzeniach i dowiedzieć się o nich swobodnie. Oprócz standardowych ułatwień, kontrastu czy powiększenia treści, będą oczywiście wszelkie oznaczenia przy każdym z wydarzeń. Nie boimy się także komunikować, jeżeli jesteśmy niedostępni. Wiadomo, że mamy pewne ograniczenia architektoniczne, staramy się o tym mówić. Myślę, że w tym momencie mówienie o niedostępności jest także elementem dostępności, jakkolwiek to brzmi, ale ważne jest, żeby ten komunikat wyszedł i żeby trafił do odbiorcy.
4: Jeśli mówimy o tej niedostępności, to z czym macie Państwo problem największy?
8: Myślę, że tutaj schody i na przykład ta sala kinowa, która jest bardzo nowoczesna, możemy w każdej chwili złożyć na przykład trybuny, żeby stworzyć zupełnie nową przestrzeń, ale no, dostanie się na wyższe piętra, na kolejne rzędy jest trudne dla osób poruszających się na przykład na wózku inwalidzkim.
4: Czyli to pewnie wymaga dodatkowych środków, żeby to przeorganizować.
8: Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zapewnić odpowiednią dostępność i wprowadzić kolejne ułatwienia. Być może będą to podnośniki albo specjalne wózki, które umożliwiają wniesienie albo przekazanie takiej osobie możliwości wejścia wyżej.
4: Piękne to są realizacje, myślę też takie ciekawe i inspirujące, chociażby ten cykl, jeśli już o sztuce mówimy, spacerów śladami murali na naszej gdańskiej Zaspie. Pamiętam, że kiedyś odbyła się nawet wyprawa rowerowa śladami gdańskich murali. Przewodnicy trójmiejscy z Państwem współpracują, to też myślę jest fantastyczna sprawa. Czy myślicie o tym, żeby powrócić do takich nietypowych realizacji, chociażby te wypady na tych rowerach szlakiem nie tylko murali, ale może no, mamy kilku street workerów w Gdańsku, którzy nam tą przestrzeń pięknie kolorują.
8: Tak, myślę, że jest to cały czas w procesie planowania. Do lokalnych przewodniczek i przewodników weszła kolejna dzielnica. Stworzyliśmy serię wykładów takich nauczających o siedlcach. Będzie to już 9. dzielnica, która wejdzie. Mam nadzieję, że rozszerzymy się na cały Gdańsk, bo tych dzielnic mamy bodajże 33, jak nie więcej. Próbujemy wciąż odkrywać te przestrzenie na nowe sposoby. nie tylko spacery, ale także na przykład do różnych innych projektów. Już proponowaliśmy na przykład jogę z Schopenhauerem, czyli nauka filozofii poprzez jogę i wykłady. Mamy właśnie spacery rowerowe. Są spacery, które jednocześnie kończą się jakimś warsztatem rzemieślniczym. Więc tak naprawdę próbujemy, patrzymy, co naszym odbiorcom najbardziej odpowiada. Coś mocniej chwyta, coś nieco słabiej. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
4: Dziękuję pani Joannie Borowik, kierowniczce działu komunikacji i promocji IKM-u. Było mi bardzo miło.
8: Mi również, dziękuję bardzo.
4: Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy w tym studiu.
8: Jak najbardziej.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym.